0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wyszedł Józef.

0: Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry śpiewa Ania Dąbrowska piosenkę pod tytułem Serce nie sługa. Serce nie sługa, podobnie budzik też nie sługa, a budzik właśnie budzi tuż przed godziną szóstą, a my witamy.
1: Ale można mu w łeb.
0: Niczym ten budzik, nam też można. W radio przywalić. Iwona Marajska.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz, witamy i za chwilkę was zaprosimy na wiadomości o szóstej.
4: Autopromocja.
5: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
6: Z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego razem wyjedziemy na drogi.
5: Powiemy, gdzie i z jakich przyczyn najczęściej dochodzi do wypadków.
6: Sprawdzimy, w którym europejskim kraju piesi, rowerzyści i kierowcy mogą czuć się najbezpieczniej.
5: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
4: Autopromocja.
7: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: 5 maja mamy dzisiaj, to jest wtorek, jest punktualnie 6. Iwona Barańska teraz i wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Zmiany w pogodzie, będzie burzowo i deszczowo. Wystartowały matury, w pierwszy dzień nie obyło się bez wycieku, ale już w trakcie egzaminu. Austriacki trener Stefan Horngacher wraca do Polski. W pogodzie idzie spora zmiana, po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej, pojawią się burze. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, po Warmię i Mazury trzeba się od dziś liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
8: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres, opady, burze i porwisty wiatr.
2: Kraj podzieli się na chłodniejszą, północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą, południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważny, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdydurkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
9: Ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
10: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze wszystkie.
11: Dużo lektur przewidziałam. Na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
12: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
2: Niestety w trakcie egzaminów w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
13: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
2: A już za 3 godziny kolejny maturalny egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje Polski Związek Narciarski, Horngacher ma ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Austriak był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-2019. To on doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
14: Na początku dnia mam coś dla pieszych i rowerzystów. Wrocław ogłosił przetarg na projekt budowy tunelu pod torami w rejonie kanału miejskiego. Chodzi o to, żeby między mostami warszawskimi a trzebnickimi można było przejść lub przejechać na rowerze bez nadrabiania drogi.

0: Pogoda we Wrocławiu.
1: Przed nami kolejny ciepły poranek w mieście. Na termometrach mamy już 13 stopni. Przed południem będzie 20, a maksymalnie termometry pokażą dziś od 25 nawet do 28 stopni. Tyle będzie oczywiście po południu. Dziś nad miastem nie będzie tak dużo słońca jak wczoraj. O poranku pochmurno, może nawet gdzieś delikatnie pokropić.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po szóstej dzieci umyjcie rączki. Powiemy wam z jakiej okazji.
3: Dzień dobry. Po szóstej też zaprosimy was do apelu porannego we wtorek, który razem zaczynamy. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Na zegarek mamy 4 minuty po godzinie szóstej i gramy disco, gdyż disco jest dobre na wszystko. Gloria Gaynor.

0: Przyjemne przyznać się dźwięki płyną z głośnika radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, Fam Like You, Camaro, 11 minut po 6. Dzisiaj wtorek, 5 dzień maja i o tej wczesnej porze czas zajrzeć do kalendarza.
1: Dzisiaj obchodzimy Dzień Europy, Światowy Dzień Higieny Rąk oraz Dzień Bez Makijażu.
2: Jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych obchodzi Dzień Bez Makijażu, to dzisiaj świat będzie nieco mniej pomarańczowy.
0: Nieco. A jak nieco, u Państwa, tak, słuchaczy kochanych, czy pudry, pludry i rajtuzy już nałożone? Jeśli tak, to 22:44:30. Zaczynamy apel poranny.
2: Dzwońcie i dajcie znać, jak się macie, jak się dzisiaj malujecie, kochani, w jakich kolorach widzicie świat. A teraz w radiu Złote Przeboje na dzień dobry gramy wam Kasię Kowalską. Chcę zatrzymać ten czas. Czas aktualny to 12 po 6. Nie ma co zatrzymywać, będzie coraz ładniej i coraz cieplej. Obiecujemy.

0: Cry just a little bit. Shaking Stevens budził nam dzień dzisiejszy, czyli wtorek, ale mamy prawo być nieco wczorajsi, gdyż wczoraj obchodziliśmy urodziny naszej ulubionej gwiazdy i nowej prowadzącej w radiu Złote Przeboje. Dołączyła do nas Beata Kozidrak.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na największe przeboje lat 80. i 90. do radia właśnie. Złote Przeboje.
2: Od wczoraj słyszycie Beatę o 12.30 w cyklu Największe Przeboje lat 80. i 90. Rozmawiamy w nim o największych hitach Beaty i Bajmu, no bo każdy to kawałek historii. Oto dzisiaj na tapet weźmiemy hit gigantyczny Co mi panie dasz. Ciekawi jesteście opowieści Beaty, to bądźcie z radiem Złote Przeboje o 12.30. Polecamy się.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złota nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.

0: takich dwóch, jak ich dwóch, to nie ma ani jednego w obecnych czasach muzycznych. Giganci, giganci, Jackson i McCartney w duecie w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w teledysku. Nawet ówczesna żona McCartneya wystąpiła. Say, zagraliśmy. No a teraz pytanie, kto chce, kto jest w stanie zabrać głos oprócz nas o tej wczesnej porze o 6.29. 2244 30. Halo.
1: Cześć, jeżeli wstajesz w poniedziałek i nie boli cię głowa po weekendzie, to znaczy, że jest wtorek.
2: No, to była opowieść z cyklu Prawdy objawione, bo tak. Objawiają się, kiedy człowiek budzi się przestraszony, gdyż nic nie boli.
3: No. Wiecie, co to może oznaczać. Tak, numer dla spóźnionych na nasz apel poranny to jest 22 44 i 30. Gdybyście chcieli opowiedzieć na przykład, jak pachną bzy, albo jak was szlak trafi od tych ryczących ptacorów za oknem. Czekamy i gramy w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Bonnie Tyler, 29 po 6.

0: Don't Fool Me, grupa Queen. Nagranie, które powstało ze skrawków nagrań niewykorzystanych, które pozostały po Freddie Mercurym. Takie muzyczne mistrzostwo świata, chciałoby się powiedzieć, ale nie, żebyśmy nie mieli świadomości, że obudzenie się we wtorek za 23 minuty, godzina 7, to nie jest mistrzostwo świata. No tak. Wręcz przeciwnie, Radio Złote przypomina na dzień dobry, docenia.
1: Dzień dobry, za chwilę Perfekt i Bujanie w Obłokach, to będzie z pozdrowieniami dla maturzystów, a wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają o tej porze drogi do pracy.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz taniej i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z siebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
13: Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia w ruchu w centrum Wrocławia i na Ołtaszynie. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w najbliższym czasie chce rozpocząć remont nawierzchni ulicy Piotra Skargi, a na ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej chce zainstalować oświetlenie.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji matur, które wczoraj wystartowały, chcemy was dzisiaj zapytać, uwaga, zapytać przewrotnie, do czego w życiu matura się nie przydaje?
2: No, na pewno nic nie daje, jak idziesz do banku po kredyt na mieszkanie.
3: No właśnie, tak. Na pewno nic nie daje matura też, kiedy trzeba zmienić koło w samochodzie.
2: No, tak.
3: No chyba, że dźwignia, wiecie, no to tamten, ja nie pamiętam, który to z tych Arystotelesów był.
2: Czyli się nie przydaje,
3: Właśnie, a według was, do czego nie przydaje się matura? 22, 4, 4 i 3, zaraz dzwońcie, albo piszcie na poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najciekawszą wypowiedź wyślemy wam złotą gawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Do czego w życiu matura się nie przydaje? 2, 2, 4, 4 i 3, zaraz.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Gibby to skrót od Brothers, a Gees to skrót od nazwiska Gibb. Bracia Gibb, Bee Gees, powstawały o nich muzykale, sztuki teatralne i do dzisiaj mają miliony fanów na całym świecie. No a wśród wielu tych fanów oczywiście słuchacze Radia Złote Przeboje i prowadzący też. No, More Than Woman za nami, a przed nami teraz, uwaga, podwyżki cen na stacjach.
1: No tak, no tak niestety było, rosną ceny na stacjach paliw. O limitach na dziś opowiem już za chwilę w wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama. 5 maja mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest wtorek. Na zegarach jest punktualnie 7. Przed nami tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
8: Po majówce drożej na stacjach paliw. Samochód wjechał w tłum w Lipsku. MSZ nie ma informacji, by wśród poszkodowanych byli Polacy. Parkowanie przy szpitalu za 20 zł za godzinę. Pacjenci w Poznaniu oburzeni. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł, a oleju napędowego 7,31 zł. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z ePetrol.pl.
9: Obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
8: Delikatnie natomiast tanieje autogaz, który nie jest objęty rządowym programem. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Jedna osoba zginęła, a 25 doznało obrażeń w centrum Lipska we wschodnich Niemczech, gdzie wczoraj samochód wjechał w grupę ludzi. Sprawca, 33-letni obywatel Niemiec, został zatrzymany. Według mediów miał zachowywać się w sposób wskazujący na możliwe problemy psychiczne. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podaje, że do resortu nie trafiły informacje o obecności Polaków w zdarzeniu. 20 zł za godzinę parkowania mają płacić pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Chodzi o teren w pobliżu nowych budynków szpitala, w których działa m.in. SOR. Pacjenci są oburzeni.
10: To jest bardzo zły pomysł. Gdyby były przyjęcia, godzina 12:10, ja jestem, teraz my czekaliśmy 1,5 godziny. No i to jest po prostu takie naciąganie. No
11: jeśli w odwiedziny, to jestem za, ale tak 10 zł wystarczy.
12: Chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wjechać na 15 minut, zostawić pacjenta.
8: Tłumaczy Bartosz Sobański, rzecznik poznańskiego szpitala, i dodaje, że dzięki opłacie rozwiąże się problem korkowania parkingu, który mieści tylko 50 pojazdów. W nocy ze środy na czwartek Ziemię minie planetoida o średnicy nawet 100 metrów. Obiekt oznaczony jako 2026 HN1 przeleci w odległości około 9 dystansów Ziemia-Księżyc i nie stanowi zagrożenia. Jak podaje NASA, podobne przeloty są regularnie monitorowane. W razie hipotetycznego uderzenia skutki byłyby poważne, ale w tym przypadku ryzyko kolizji wynosi zero.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl. Sport 30 sekund.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Radomiak pokonał Lechię Gdańsk 3-1 na zakończenie 31. kolejki Ekstraklasy. Bohaterem gospodarzy został Abdul Tapsoba, który strzelił wszystkie 3 gole. Dzięki temu Radomiak awansował na 8. miejsce, a Lechia jest tuż nad strefą spadkową. Potknięcie Manchesteru City w walce o Mistrzostwo Anglii na zakończenie 35. kolejki Premier League. Zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Evertonem 3-3, ratując punkt w ostatniej akcji meczu. City mają 5 punktów straty do Arsenalu i jeden mecz rozegrany mniej. W koszmarnej formie jest Chelsea. Przegrała wczoraj z Nottingham Nottingham Forest 1-3. Była to dla Londyńczyków 6. porażka z rzędu.
14: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Ruszyły roboty na ulicy Mościckiego we Wrocławiu. Jeszcze w tym tygodniu będziecie mieli tam utwardzone pobocze po to, żeby lepiej się wyminąć. Od kiedy ruszył remont wiaduktów na ulicach Gazowej i Karwińskiej, to w zasadzie jedyny wjazd od południa na Brochów.

0: we Wrocławiu.
1: Ciepły, ale pochmurny poranek mamy w mieście i tak w zasadzie będzie przez cały dzień. Temperatura będzie rosła, ale nadal chmury nie zostawią zbyt dużo miejsca dla słońca. Możemy liczyć ewentualnie na jakieś delikatne przejaśnienia. Najwięcej chmur pojawi się wieczorem, a wtedy silny wiatr przyniesie również deszcz. Dziś do 25 stopni.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej wystąpią w naszym programie Zęby Luksusu.
3: Po siódmej też wystąpi u nas premierowy odcinek programu Krótkie Zwoje w Radiu Złote Przeboje, czyli zaprosimy Was na przegląd majowych trendów AI-owych. Dzień dobry, mówimy Wam we wtorek, a razem z nami słodkiego, miłego życia życzy Kombi. 5 po 7.

0: Superstar Jamelia w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, we wtorkowy poranek, 13 minut po 7, a teraz pojawi się u nas temat nieprzyjemny, gdyż bolesny i nietani. W naszym programie zapraszamy na wizytę u starożytnego dentysty.
1: Archeolodzy znaleźli zęby starożytnych Majów sprzed ponad 1000 lat. No i okazało się, że Majowie nie tylko mieli dentystów, ale też technologię. Precyzyjnie wiercili w zębach, a ubytki uzupełniali kamieniami półszlachetnymi wstawianymi na supermocny, naturalny klej.
2: Tutaj powtórzmy, kamienie półszlachetne na super glue.
1: Tak,
2: żeby
1: tak.
2: Państwo nie mieli wątpliwości, to nie było robione na NFZ.
1: To nie są tanie rzeczy.
2: To nie są tanie rzeczy. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. A to jest grupa Wox. Wox, czyli po naszemu Szuwax, znaczy może być na przykład pasta wybielająca. Polecamy 14 po 7.

0: To była piosenka o dziewczynie dobrze sytuowanej i nieźle w życiu ustawionej, gdyż mającej mieszkanie w Śródmieściu. Jeśli pominie się opłaty za parkowanie, to piosenka bardzo w porządku. Billy Joel w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry śpiewał 20 po siódmej.
1: A już za kilka minut krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje, a w nich przegląd majowych trendów AI-owych, czyli będą AI-a. Obiecujemy i zapraszamy. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: złote przyboje.
1: Autopromocja.
2: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
3: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
2: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
3: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
4: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
3: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
2: Bądź z nami.
3: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
10: Jeden wieczór, dwa koncerty.
9: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
11: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.

0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przewoje.
1: Dzisiaj chcemy Was zaprosić na kolejny comiesięczny przegląd AI-owych trendów, gdy zaczął nam się maj. No bo od kiedy człowiek wymyślił sztuczną inteligencję, to niemal pół internetu zalewają właśnie produkcje AI-owe.
2: A jakie trendy rządzą w ostatnich dniach i tygodniach? Zapraszamy na naszą subiektywną listę przebojów. Będziecie mogli sprawdzić, czy podobne rzeczy pokazują Wam się na Facebooku, Instagramie czy TikToku.
3: Na miejscu piątym wygenerowana przez AI młodzież z lat 80. zadziwiona dzisiejszymi czasami.
4: Czyli masz 2000 znajomych w tej skrzynce? A kiedy ostatni raz widziałeś się z kimś z nich na żywo?
1: Czy pamiętacie Messiego i Ronaldo zwiedzających Polskę? Zastąpił ich ostatnio Barack Obama, który zwiedza Bełchatów. To nasze miejsce czwarte.
5: Siema, jestem teraz w Bełchatowie. Chodzę sobie po rynku, patrzę na te kamienice, fontanny, aż chcę się tu zostać.
2: Pytacie, a gdzie Donald Trump? Na trzecim. Trump w roli ojca chrzestnego.
6: Who is the president?
7: You, sir.
6: Who is the vice president?
7: J.D. Vance, sir.
6: Who is more important, the president or the vice president?
1: Na miejscu drugim. Niespodzianka. Ponownie Donald Trump, który tym razem przebrał się za Napoleona i przemawia do plebsu po francusku.
8: Ooh la la, we love France. We love souffle.
2: Na miejscu pierwszym powracające kury, kurczaki i inny drób śpiewający Złote Przeboje.
1: Właśnie po to ludzkość wymyśliła sztuczną inteligencję. Krótkie zwoje w każdy wtorek tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje.

0: jego czasach mówiło się, że to artysta o niezwykłej ekspresji scenicznej. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że facet miał gibane. James Brown w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. I Feel Good. Cóż to za przebój. 21 minut zostało do 8.
1: A jak wyglądają drogi prowadzące do pracy? Czy mocno dzisiaj zakorkowane? To sprawdzimy już za kilka minut. A później szwagier kolaska u cioci na imieninach. Przebój prawie tak wielki jak sałatka jarzynowa. Polecamy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Zaczynamy poranny szczyt komunikacyjny we Wrocławiu, a to oznacza, że korki nie są jeszcze zbyt duże. Do 10 minut opóźnienia macie na ulicach Strachocińskiej, Krzywoustego i Mokronoski. Tłoczno jest też na ulicy Opolskiej i Alei Karkonoskiej. Szerokości.
10: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji matur, które wczoraj wystartowały, chcemy was dzisiaj zapytać przewrotnie, do czego w życiu matura się nie przydaje? No to słuchamy. 22, 4, 4 i 3, zara.
2: Matura się nie przydaje do polityki, dla polityków.
3: Otwiera drzwi, ale rzadko prowadzi dalej.
4: Czego matura jest niepotrzebna? Do rozmowy z teściową tu potrzebny jest poziom rozszerzony.
5: No i chyba z przysposobienia obronnego to rozszerzenie, prawda?
6: Poziom ekspert. A według was do czego nie przydaje się matura? 22, 4, 4 i 3, 0 to telefon do nas. I jeszcze mail poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najciekawszą wypowiedź wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Do czego w życiu matura się nie przydaje? 22, 4, 4, 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: samego środka lat 80. Calling America zagrał zespół Electric Light Orchestra w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 4:08. Electric Light, przy okazji nazwy tego zespołu życzymy, żeby oświeciło dzisiaj wszystkich maturzystów.
1: Matury trwają, zapytaliśmy maturzystów, w jakich nastrojach idą dzisiaj na egzamin, bo to dzisiaj matematyka.
0: Posłuchajcie
1: najbliższych wiadomości o 8:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama. 5 maja mamy w kalendarzu i to jest wtorek, jest punktualnie godzina 8. Tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje przedstawi Iwona Barańska.
13: Polacy na holenderskim wycieczkowcu z groźnym wirusem, ale nie zgłaszają problemów. Dziś drugi dzień matur, matematyka.
14: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
13: Coraz trudniej o mieszkanie. W Warszawie przeciętna pensja wystarcza na 0,5 m². Polacy przebywający na holenderskim wycieczkowcu, na którym wykryto przypadek hantawirusa, czują się dobrze, poinformowało MSZ. Jak podkreślił rzecznik resortu, sytuacja jest monitorowana, nikt nie potrzebował pomocy medycznej ani konsularnej. Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że na statku, który płynie po Oceanie Atlantyckim, odnotowano jedno potwierdzone zakażenie i kilka podejrzeń, a 3 osoby zmarły. Pasażerowie mają zapewnioną opiekę medyczną. Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Przenoszą się przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. Mogą wywoływać ciężkie choroby układu oddechowego. W rzadkich przypadkach wirusy mogą być też przenoszone między ludźmi. Rozpoczął się drugi dzień matur. Po wczorajszym egzaminie z polskiego dziś egzamin z matematyki. O nastroje przed egzaminem maturzystów z 6 LO w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
14: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
15: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, to nie wiem co zrobią. Jest to trochę taka zagadka.
16: To w marcu była trudna?
15: Bardzo trudna była.
13: Na napisanie egzaminu maturzyści mają 3 godziny, a do zdobycia będzie 50 punktów. Każdy wynik powyżej 30% uznany będzie za zdany. Dostępność mieszkań w Polsce nadal spada, pokazuje to najnowszy raport rynekpierwotny.pl. W Warszawie przeciętna pensja wystarcza dziś na zakup zaledwie 0,5 m² nowego lokalu. To najgorszy wynik w kraju. W innych dużych miastach sytuacja jest nieco lepsza, a różnice są wyraźne. Eksperci podkreślają, że mimo stabilizacji cen, siła nabywcza mieszkańców maleje, a rosnący udział drogich mieszkań dodatkowo ogranicza dostępność. Idzie zmiana pogody. Do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Uniwersytetu Łódzkiego.
17: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba i w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadnie, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
13: Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tak zwanej niżówki hydrologicznej. hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
16: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Złote Przeboje w drodze.
18: Coraz większy ruch panuje na dojazdach do Wrocławia. 10 minut stoicie przed rondem w Łanach i tyle samo na zjeździe z autostradowej obwodnicy Wrocławia przy stadionie. 8 minut opóźnienia łapiecie na moście milenijnym. W centrum też jest już więcej aut.
16: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: we Wrocławiu.
1: Maj zaczęliśmy od letniej pogody, ale z każdym kolejnym dniem tego tygodnia w mieście będzie trochę chłodniej. Dziś co najmniej 25 stopni, jutro 23, w czwartek ochłodzi się do 14, w piątek będzie 17 stopni, a w weekend możemy liczyć na powrót powyżej 20 stopni. Do końca tygodnia w mieście powinno być ładnie, jedynie w czwartek popada.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej krótka instrukcja, jak dzisiaj w porannym programie wygrać nawet 1500 zł. Krótka to będzie instrukcja, bo i wygrywa się migusie.
3: No tak, o tak. Po ósmej dowiecie się też, ile ciągle zarabiają serialowi Przyjaciele i że bycie Friendsem bardziej się opłaca niż taka zonda krypto na przykład. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gdy nie ma dzieci teraz, kult nam zagra, a na zegarach prawie 5 po 8.

0: 1500-100-900.
1: W tym konkursie w Radiu Złote Przeboje wczoraj słuchaczka Gosia z Bydgoszczy odpowiedziała na 3 pytania i zgarnęła 300 zł polskich. Wy też tak możecie. Już dziś po 9 będziecie mieli szansę na wygranie kasy, a do wzięcia jest nawet, uwaga, 1500 zł.
2: Żeby zgarnąć taką kasę, wystarczy odpowiedzieć na 5 prostych pytań. Pytań o Beacie Kozidrak, naszej nowej prowadzącej, ale tak najpierw trzeba się zgłosić do zabawy. W tym celu zaglądajcie na stronę internetową złoteprzeboje.pl. Już teraz zaglądajcie, nie czekajcie, zgłaszajcie się do 1500-100-900 złoteprzeboje.pl. Finał konkursu już za nieco ponad godzinę o 9.30.
0: 1500-100-900.

0: Lata 90. to był czas, kiedy muzyka rozrywkowa służyła głównie rozrywce, jak nazwa podpowiada, a wśród gatunków rządził Eurodance, Eurodance, tak jak wolicie. Na przykład ten zespół Hit Hunter and the Pleasure Company zagrali nam Revolution in Paradise w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 19 po 8.
1: I to już ostatnia szansa, musimy przypomnieć, żeby dołożyć swój głos do dyskusji, do czego nie przydaje się matura. Dzwońcie pod numer 22, 4, 4 i 3, 0, a za głos najciekawszy za 10 minut wręczymy kawę naszego porannego programu.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Tomasz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron Durum Spaghetti Pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Temat gorący, temat bieżący. Z okazji matur, które wczoraj wystartowały, pytaliśmy was dzisiaj, przez cały poranek pytaliśmy przewrotnie, do czego w życiu matura się nie przydaje. No i czas na podsumowanie tej porannej dyskusji.
2: Matura na pewno nie przydaje się do parzenia porannej kawy.
3: A do leżenia na hamaczku i patrzenia, jak rośnie trawka.
4: No, matura się nie przydaje na pewno do seksu.
5: Matura się nie przydaje do obierania jajek, bo gdy jajka obierasz, to rękami przebierasz.
6: Matura jest niepotrzebna do rozmowy z teściową. Tu potrzebny jest poziom rozszerzony.
7: Ja nie mam teściowej, ale w głosie tej pani było wszystko. Dajcie jej tą kawę.
8: To co, damy? Damy, no nie ma wyjścia. No nie ma wyjścia. Damy. No to wysyłamy synowej złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Nie powiemy, że na uspokojenie, to tak nie działa. Ale dziękujemy za wasze głosy w dyskusji bardzo, a jutro zastanowimy się, uwaga, jakim zdaniem przywitać UFO.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: kultowym już albumie Supernatural Santany z 1999 roku występuje szereg gościnnych artystów, m.in. duet z zespołem Mana, Eagle Eye Sherim, Dave Matthews Band, czy właśnie z Robem Thomasem, który śpiewał Smooth w Radiu Złote Przeboje.
1: Za 21 minut będzie godzina 9, budzimy z całych sił wtorek. Za chwilę pan, który dawno, dawno temu występował w zespole Genesis, a później solo, ewentualnie z perkusją. Phil Collins się u nas pojawi.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
12: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
16: Na dojazdach do centrum Wrocławia stoicie od 10 do nawet 20 minut, ale bliżej centrum miasta też są korki, tylko że w okolicach 5 minut. Tyle stoicie m.in. na Alei Wielkiej Wyspy, ulicy Rejmonta, Strzegomskiej czy Granicznej. Bezpiecznej drogi.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.

0: Wiosną Kim Wilde osiąga pełnię szczęścia, gdyż jest zapaloną ogrodniczką. Za 8 minut będzie 9, a teraz w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Ha! Poznajecie Phoebe z Przyjaciół, która 20 lat po zakończeniu serialu Przyjaciele zdradziła właśnie ciekawy sekret. Na pewno was zainteresuje, gdyż chodzi o kasę.
1: Liza Kudrow, czyli właśnie Phoebe, zdradziła, że od twórcy głównych ról wciąż inkasują około 20 milionów dolarów rocznie z tantiem. Serial zakończył się w 2004 roku, ale dzięki powtórkom i platformom streamingowym wciąż generuje ogromne wpływy.
2: Tak, a to wszystko dlatego, że nieważne ile miałbyś kanałów w kablówce, ile miałbyś streamingów, to i tak skończysz oglądanie na Przyjaciołach. Teraz u nas Artur Gadowski, ona jest ze snu w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, ten dzień to wtorek. 7 minut zostało do 9.

0: Ona jest ze snu. Głos Artura Gadowskiego przybliżył nas do 9:00 i czas zajrzeć do studia wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Czasowe zawieszenie broni szykuje się między Rosją i Ukrainą. Od kiedy ten rozejm, jak długo potrwa, o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: macie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Reklama. 5 maja mamy dzisiaj i to jest wtorek, jest punktualnie 9. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
11: Drzwi zamknięte, czas start. Rozpoczyna się matura z matematyki. Ukraina i Rosja z zawieszeniem broni na 2 dni. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Drzwi sal egzaminacyjnych zamknięte, maturzyści już na miejscach, rusza matura z matematyki. Wielu budzi strach, ale byli też i uczniowie, którzy do szkoły wchodzili na pewniaka.
12: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany, mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani.
13: No to jest podstawa, ja troszeczkę przygotowywałam się do rozszerzenia, także gdzieś tam na tej podstawie myślę, że będzie dobrze, także no zobaczymy.
11: Arkusz egzaminacyjny zawiera kilkadziesiąt zadań i zamkniętych i otwartych. Maturzyści spodziewają się w tym roku, że będzie sporo geometrii.
14: Słuchajcie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
11: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Wcześniej agencje podały, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja.
15: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował.
11: Mówi prezydent Ukrainy. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię. Susza niszczy uprawy rzepaku. Rolnicy alarmują, że są miejsca w Polsce, gdzie nie padało od wielu tygodni. Najgorzej jest na Mazowszu i w Łódzkiem. Żeby uprawy się odbudowały, musiałoby padać przez wiele tygodni, ale na to na razie się nie zanosi. Eksperci na razie uspokajają, w magazynach są zapasy rzepaku, a sytuacja nie przełoży się na podwyżki cen żywności. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Rozpoczął się też przegląd techniczny kolejki, dlatego planujący taką wycieczkę turyści muszą poczekać na jej ponowne uruchomienie.
16: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
11: Mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa. Kolejka ponownie ruszy 22 maja.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
14: Sport w 30 sekund.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Dziś wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bilety do Budapesztu będą mogli rezerwować piłkarze Arsenal lub Atletico. W pierwszym meczu w Madrycie było 1-1, dziś rewanż w Londynie. Jutro wieczorem Bayern podejmie Paris Saint-Germain. W Paryżu obrońcy tytułów wygrali 5-4. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magda Linet rozpocznie turniej od meczu z Niemką Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Filipinką Aleksandrą i Janą. Obie na kort wyjdą jutro.
17: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
14: Pogoda.
11: Spodziewajcie się dziś deszczu na północy i na zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmię i Mazury możliwe burze. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni w Gdańsku i Szczecinie, 24 we Wrocławiu, do 27 w Warszawie i Krakowie.
14: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.
10: A czy ktoś może ma ochotę na szybkie 1500-1900 z rana? W Złotych Polskich wypłacamy pieniądze w konkursie, którego finał już o 9.30.
19: No jeśli chcecie zarobić nawet 1500, dosłownie w kilka chwil, to zgłaszajcie się do zabawy na stronie złoteprzeboje.pl i od razu, tak jak na maturze, ściąga, proszę Państwa. W tym tygodniu główną bohaterką konkursu jest Beata Kozidrak. 4 minuty po godzinie 9.00. Rhythm is a dancer, czyli nóżka chodzi, rączka chodzi. Chodzi o to, żeby nie myśleć o pracy. Snap!

0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.
1: Let me see you dance, man.

0: Oj, było hałasu w tym kawałku. Cukero, Fornaciari w radiu, złote przeboje na dzień dobry. W zeszłym roku skończył 70, ale na emeryturę chyba jakoś zapomniał przejść, gdyż pan Cukero w tym roku wyrusza w trasę koncertową obejmującą liczne występy w Europie, w tym we Włoszech swoich rodzinnych, ale też w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i Francji. Tournée rozpoczyna się właśnie teraz, czyli w maju.
1: A za chwilę będzie artysta jeszcze o 5 lat starszy, szkocko-australijski. Piosenkarz najbardziej znany z hitu Love is in the Air, chociaż często mylony z angielskim wokalistą Paulem Youngiem. To są jednak dwie różne osoby. John Paul Young, to o nim mowa, a to właśnie będzie ten jego największy przebój, Love is in the Air. A za kilka chwil finał 1500-1900 z pytaniami o Beatę Kozidrak. Koniecznie posłuchajcie w radiu Złote Przeboje. Love is in the air.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja.

0: 1500-100-900.
1: W tej zabawie do zgarnięcia jest codziennie 1500, wspomniane 1500 zł. Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na 5 pytań. Pytań dotyczących naszej gwiazdy majowej, naszej nowej prowadzącej w Radiu Złote Przeboje, Beaty Kozidrak. I dzisiaj o kasę powalczy słuchaczka Danuta spod Samiuśkich Kowar. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Danusiu, no i my ściskamy, kłaniamy się, życzymy powodzenia, trzymamy kciuki i teraz będzie regulamin.
2: Nie,
3: uwaga, uwaga. Nie, dziękuję. Nie, nie, nie, posłuchaj uważnie. Płacimy po stówce za każdą poprawną odpowiedź, której udzielisz, ale po piątej dobrej odpowiedzi, za co trzymamy kciuki, nagroda rośnie i zdobywasz 1500 zł. Uprzedzamy jednak, że gramy do pierwszego błędu, bo i to się może przydarzyć. Masz 5 sekund na każdą odpowiedź. Czy możemy zaczynać?
2: Możemy.
1: To zaczynamy, zaczynamy.
3: No, skup się. Pytanie numer jeden dla ciebie brzmi tak. Jaki kolor ma armia w piosence Beaty i Bajmu?
2: Biała.
3: Biała armia, oczywiście, no że tak. No już stówka jest. No i
2: no
3: pięknie,
2: i
3: leci. Dobra, ale czekaj, bo nagroda zaraz może urosnąć. Czy Beata Kozidrak uczyła się grać na skrzypcach? Tak czy nie? Wybieraj.
2: Nie.
3: Słuchaj, przyznała się kiedyś nam w wywiadzie, że tak, uczyła się, ale na szczęście krótko się uczyła.
1: Ojojoj. I krótka była twoja przygoda, Danusiu.
3: No dobra, no ale zaraz wszystko podliczymy. Nie jest wcale nieźle.
1: Jest stówka i kubek termiczny Radia Złote Przeboje. Taki zestaw, to będzie twoja pamiątka z występu w finale zabawy 1500-100-900.
2: Dzięki, a mogę kogoś pozdrowić?
3: Jasne, oczywiście.
2: Pozdrawiam męża, dzieci, wnuki.
3: No to poszło, cała Polska słyszała. Cudownie, to była Danusia z przepięknych okolic Kowar. A jutro o 9.30 znowu zagracie o kasę. Chcecie się pobawić, tak jak Danusia? Zgłaszajcie się na stronie złoteprzeboje.pl. I pamiętajcie też, że najbliższe spotkanie z naszą gwiazdą i prowadzącą programy w Radiu Złote Przeboje, czyli Beatą Kozidrak, już o 12.30.
0: 1500-100-900.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Jeśli

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: No w maju, proszę Państwa, takie rzeczy się dzieją. Woman in Love, zakochana kobieta, Barbara Streisand w radiu, złote przeboje na dzień dobry. Panom ten stan również polecamy. Panowie nie śpiewają tak pięknie, nie wyciągają tak wysoko jak pani Barbara, ale myślę, że też może być przyjemnie. Bardzo pięknie Wam dziękuję za ten kolejny majowy poranek. Zapraszamy na środowy.
1: Bardzo, bardzo. Woman in Love za nami, przed nami też będzie fajnie. Look Me in the Heart będzie śpiewać Tina Turner, a my dziękujemy. Iwona Barańska.
2: Dzięki.
1: Piotr Jaworski.
0: Dzięki, dzięki.
1: Tomek Dorkiewicz, dziękujemy. Za chwilę przy mikrofonie. Już? Już?
2: No,
1: pojawi
2: już.
1: Się? Gosia Kościeliak.
2: Jest. Już się pojawiła i już się przytuliła do mikrofonu. Jestem, dzień dobry. No to teraz zajrzyjmy w serce wszystkim, którzy mają tam w sercu między innymi Maj. Radio Złote Przeboje.

0: Spójrz mi w serce, śpiewała Tina Turner i trudno jest temu się oprzeć. Rok 89 i ten wielki przebój wtedy był nowością. Za 4 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości w Radio Złote Przeboje. Z naszego miasta zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
1: taniej masz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Castorama.
5: Teoria.
4: I praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Reklama. Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
7: Wiadomości z Wrocławia.
8: Dawid Filipowski, zapraszam. Wrocławscy urzędnicy sprawdzają, czy poniemieckie schrony z czasów II wojny światowej mogą być ponownie wykorzystane do ochrony ludności. Doktor Stanisław Koluszek, wiceprezes Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego, w rozmowie z Polską Agencją Prasową ocenił, że w mieście nie ma przede wszystkim sprawnych, wolnostojących schronów i szczelin przeciwlotniczych. System wczesnego ostrzegania o awariach sieci wodociągowej zaprojektowali młodzi wrocławianie. Teraz planują jego wdrożenie na szerszą skalę. Ich pomysł najpierw wygrał wrocławską odsłonę Cassini Hackathon, a teraz okazał się najlepszy w europejskim finale. W Branżowym Centrum Umiejętności Przyszkockiej we Wrocławiu z kolei nauczycie się realizować projekty florystyczne.
9: Jola Sum. Pracujemy na kwiatach egzotyczne, ale również pospolite.
8: Kolejne szkolenie z japońskiej sztuki układania kwiatów 22 maja. A za godzinę powiem o wyjątkowym projekcie Wrocławskiej Akademii Muzycznej.
7: Radio Złote Przeboje.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
7: Pogoda we Wrocławiu.
8: Z wysokimi temperaturami zawsze jest tak, że jedni narzekają, inni się cieszą. Z pewnością niezadowoleni są działkowicze, ogrodnicy czy rolnicy, a reszta ma powody do radości, bo przecież 25 stopni i więcej w ciągu dnia w maju to naprawdę bardzo wysoka temperatura. Już teraz w naszym mieście mamy ponad 20 stopni.
7: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
11: Czy wszyscy są gotowi na wtorkowe przedpołudnie? No mam nadzieję, że tak. Gosia Kościelniak, my tutaj wszyscy przygotowani. Największe przeboje lat 80. i 90. także czekają. Zaczniemy z Aczowanej Hands Up. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80.

Céline Dion, nie 10, 8 minut po 10. Wtorek majowy, wszyscy przeróżne czynności wykonujemy przy muzyce Radia Złote Przeboje i może się trochę poznamy jeszcze lepiej. Tak sobie pomyślałam, że fajną zabawą byłoby powiedzieć sobie trzy rzeczy. Imię, miasto, w którym akurat jesteśmy, miejsce, w którym akurat jesteśmy jako druga rzecz i co robimy, słuchając Radia Złote Przeboje. Ja zacznę. Gosia, Warszawa, miksuję muzykę siedząc przy radiowej konsolecie i mówię do słuchaczy. A wy? 2244 i 30. Pracujemy, ale robota nie zając. Nie ucieknie. Dzwońcie, można pisać robota@złoteprzeboje.pl, a za najciekawszą odpowiedź oddam dzisiaj tuż po 12 butelkę na wodę z logo Radia Złote Przeboje. Bardzo jestem ciekawa, przy jakiej pracy słuchacie nas teraz. 2244 i 30.

Przed nami dmuchawcy, latawcy, wiatr. A propos dmuchawców, to chciałabym tylko zaznaczyć, że dmuchawce to przekwitłe kwiaty mniszka lekarskiego, często błędnie nazywanego mleczem. Ten wielki polski letni hit został nagrany w lutym, w zimie, w 1983 roku w studiu w Warszawie. Aż trudno uwierzyć, że można coś tak lekkiego, tak wakacyjnego, tak gorącego, tak zmysłowego stworzyć w lutym, kiedy za oknem prawdopodobnie szalała zima i mróz. Od chwili premiery w 1983 roku piosenka stała się absolutnie nieodłącznym elementem polskiego lata. Rozbrzmiewała w dyskotekach, a teledysk, który był zrealizowany na lotnisku Lublin-Radawiec, utrwalił ten pastelowy, przepiękny, romantyczny klimat. No i teraz, w maju, też będziemy tego słuchać z wielką przyjemnością. No a Urszula na szczęście do dzisiaj wykonuje tę piosenkę piękną na swoich koncertach. Przyznała, że akurat ten przebój nigdy jej się nie znudził, że bardzo go lubi. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego razem wyjedziemy na drogi.
1: Powiemy, gdzie i z jakich przyczyn najczęściej dochodzi do wypadków.
0: Sprawdzimy, w którym europejskim kraju piesi, rowerzyści i kierowcy mogą czuć się najbezpieczniej.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Mamusia?
8: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
13: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na gazeta.pl.
15: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
17: Kamper spakowany? Jedziemy?
18: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
17: Znowu? Przecież już brałeś.
18: Ale działała za słabo i za krótko.
19: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
20: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: No i jak twój kręgosłup?
19: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
20: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
21: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula. 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Wszyscy przeróżne czynności wykonujemy tego przedpołudnia przy muzyce z Radia Złote Przeboje i proponowałam, żebyśmy się dzisiaj poznali jeszcze lepiej, czyli proszę o imię, miasto i co robicie akurat pracując przy naszej muzyce.
2: Cześć, Karolina z Poznania. Właśnie słucham Radia Złote Przeboje przy pracy, przy mapkach, bo jesteśmy firmą geodezyjną, także pozdrawiam wszystkich geodetów w całej Polsce. Buziaki, pa!
3: Co ja robię, słuchając Radia Złote Przeboje? Konkretnie ściągam długi za niezapłacone rachunki telefoniczne.
4: Magdalena z Gliwic, robię żołądki przy Radiu Złote Przeboje.
1: Pozdrawiam i ściskam, a do tego piszecie. I oto Ania napisała tak. Słuchając waszej muzyki, odpowiedziałam już ponad 200 razy od 8 rano. Dzień dobry, pracując na recepcji. Pozdrawiamy, Aniu. Nie musisz odpowiadać. I Piotr napisał też, słucham Radia Złote Przeboje w Gdańsku i udaję skupienie na spotkaniu online. Rozumiemy. Jest nas sporo i łączy nas muzyka. Ta najlepsza. 22 44 30 i adres, jeśli wolicie pisać, robota@złoteprzeboje.pl. Mam świetną butelkę z logo Radia Złote Przeboje. Przyda wam się w pracy i oddam za najciekawszą odpowiedź.

I swear, daję słowo, przyrzekam, all for one dało słowo w 1994 roku i tak to do dzisiaj pięknie brzmi. Za 3 minuty będzie 11:00 najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszam.

0: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
3: Jeden wieczór, 2 koncerty.
2: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
4: Jean-Michel Jarre, Radom. Do zobaczenia. Jeśli

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
2: Wiadomości z Wrocławia.
3: Dawid Filipowski, zapraszam. Pokój ciszy w Akademii Muzycznej. Taka przestrzeń powstała, aby studenci mogli odpocząć od hałasu i codziennych dźwięków wrocławskiej uczelni. Tym samym zadbać o kondycję psychiczną. Akademia stworzyła też laboratorium dźwięków do zajęć z edukacji muzycznej i muzykoterapii. Oba projekty dofinansowało miasto. A Dolny Śląsk przeznaczy 1 000 000 zł na wsparcie pszczelarzy. Pasieki będą mogły pozyskać środki na zakup specjalistycznego pokarmu dla pszczół. Powstaną także kolejne pasieki edukacyjne, zapowiada Natalia Gołąb z zarządu województwa.
4: Będzie możliwość zakupu nowych uli, domków do apiterapii czy też tablic informacyjnych.
3: Odbędą się także imprezy branżowe dla hodowców z całego Dolnego Śląska. Wracamy do stolicy regionu, gdzie szykują się kolejne roboty drogowe. Jeszcze w tym miesiącu ma ruszyć remont ulicy Piotra Skargi między Podwalem a Placem Dominikańskim. Za godzinę powiem o nowych kierunkach wrocławskich szkół.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda we Wrocławiu.
3: Dziś nad miastem dużo chmur, ale z przejaśnieniami. Na termometrach maksymalnie około 26 stopni. Tyle będzie po południu. Już teraz mamy ponad 20, a wieczorem będzie poniżej 20 stopni. Ale przyjdzie też silny wiatr, który przyniesie intensywny deszcz. Później sytuacja się uspokoi. W nocy będzie ciepło około 15 stopni.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.
1: Zaczynamy kolejną godzinę wtorkowego przedpołudnia. No pamiętajcie, robota nie zając, więc jeśli macie ochotę zadzwonić i powiedzieć, jak macie na imię, gdzie jesteście i co robicie słuchając Radia Złote Przeboje akurat teraz w pracy, to ja czekam. 2244430. Vaya con Dios rozpocznie tę godzinę. Ściskam Was mocno, Gosia Kościelniak.

Przed nami jeden z najbardziej charakterystycznych głosów współczesnej muzyki, który ponownie zaśpiewa dla nas, dla polskiej publiczności, Seal. A, to jest mój ukochany artysta. Od ponad 3 dekad wyznacza standardy w świecie i popu, i souli, i R&B, i muzyki tanecznej. I wystąpi w lipcu, 26 lipca w Sopocie. Świętuje 30-lecie swoich 2 pierwszych albumów specjalnym filmem z koncertu. W lutym ukazał się ten film w tym roku i stanowi część obchodów właśnie dużego jubileuszu albumów Seal z 91 i Seal 2 z 94 roku, a teraz Seal w radiu Złote Przeboje Crazy.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: 11.25, Radio Złote Przeboje, w naszym cyklu Robota nie zając. Dzisiaj dzwonicie, mówiąc o tym, co robicie teraz, najczęściej właśnie w pracy, słuchając Radia Złote Przeboje i gdzie jesteście. I bardzo wielu z was słucha Radia Złote Przeboje poza granicami Polski, albo w drodze właśnie. Jak niesamowicie różne rzeczy robimy słuchając. 2244 i 30.
1: Słuchając Radia Złote Przyboje, obecnie mieszkam w Finlandii, jestem w pracy i jak mam tylko okazję, zakładam słuchawki i słucham waszej muzyki, bo jest bardzo fajna. Katarzyna.
2: Łukasz, słucham was bardzo dużo, bardzo często. Aktualnie jadę ciężarówką do Hiszpanii, w tej chwili jestem w Niemczech, jeszcze długa droga przede mną. Grajcie tak do końca świata i o jeden dzień dłużej. Pozdrawiam serdecznie.
3: Słucham waszego radia i pracuję na selekcji tulipanów w Holandii. Życzę miłego dnia.
4: Mieszkam. Dwie piosenki od Wałbrzycha. Co ja robię? Ano zbieram kwiatki mleczu na syrop na zimę, na kaszle, na bóle gardła. Serdecznie polecam.

0: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków Hakao, puszystych bułeczek Bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai Mase.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

wczoraj, w tym pięknym miesiącu jest z nami w Radiu Złote Przeboje Gwiazda Beata Kozidrek i opowiada codziennie w rozmowie z Piotrem Jaworskim o swoich przebojach, o swoim życiu i zakulisowych wydarzeniach, których historii nigdzie indziej nie znajdziecie, jak tylko w jej osobistych opowieściach. Wracamy sobie razem do cudownych lat 80. i 90., kiedy to piosenki Beaty Kozidrek towarzyszyły kolejnym fanom. I podobnie jak wczoraj, dzisiaj także o 12.30 kolejne spotkanie z Beatą Kozidrek i jej muzyką. Przekonajmy się, o czym będzie mówiła dzisiaj.

Tsunami. Now. Z tej czasu w Radiu Złote Przeboje za 3 minuty będzie południe wtorkowe. Posłuchajmy najnowszych wiadomości o tym, co dzieje się w naszym mieście i naszej okolicy, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. i zaczniemy sobie wtorkowe popołudnie, mam nadzieję, że razem.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Wrocławia.
4: Dawid Filipowski, zapraszam. Cztery wrocławskie szkoły ponadpodstawowe uruchomią od września klasy dronowe. Młodzież będzie uczyła się obsługi i serwisowania bezzałogowych statków powietrznych, obecnie szeroko wykorzystywanych przez służby ratunkowe, instytucje publiczne i prywatne firmy. A wrocławskie szkoły podstawowe mają już plan na letnie półkolonie. 27 placówek przygotowało zajęcia sportowe, artystyczne oraz wycieczki. Zapisy ruszą w czwartek, po raz pierwszy w pełni elektronicznie. Japońska sztuka układania kwiatów to zajęcia, które już teraz organizuje Branżowe Centrum Umiejętności na Muchoborze Małym. Ikebana wcale nie jest taka prosta.
5: Viola Sum prowadzę taki kurs o ikebanie. Sama ikebana to jest takiego wieloletnie albo kilkudziesięcioletnie nauka, bo tam jest i filozofia, kultura Japonii. My się po prostu inspirujemy i robimy takie kompozycje z kwiatów.
4: Podobne warsztaty będą prowadzone do końca czerwca.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda we Wrocławiu.
4: W mieście jest bardzo sucho, więc wielu z was pewnie zastanawia się, kiedy przyjdzie deszcz. Dziś wieczorem, ale ma być intensywny, więc ta woda zamiast wchłonąć w głąb gleby, raczej po niej spłynie. Kolejny deszcz spodziewany jest w czwartek, ale będzie to tylko delikatny, przelotny opad. A poza tym do końca tygodnia nad miastem ma być ładnie i w miarę ciepło.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.
3: Dzień dobry, zaczynamy popołudnie wtorkowe, majowe. Wielu ludzi uważa, że maj to jest najpiękniejszy, najkochańszy miesiąc, szczególnie w Polsce. Mam nadzieję, że wy też go lubicie. Radio Złote Przeboje, Gosia Kościelniak, teraz dr Alban, potem Boniem, no a potem podsumuję nasz dzisiejszy temat, czyli gdzie jesteście, co robicie słuchając Radia Złote Przeboje i do kogo dzisiaj powędruje nasza butelka na wodę z logo Radio Złote Przeboje oczywiście.

0: No Cry, a w naszym cyklu Robota nie zając. Dzisiaj dzwoniliście mówiąc o tym, gdzie jesteście, co robicie teraz, najczęściej właśnie w pracy, słuchając Radia Złote Przeboje. Jan napisał, że słucha Radia Złote Przeboje w mieście Łodzi, ale nie w Łodzi, bo właśnie z magazynu. Jedna hala, pisze, jeden głośnik i jedna zasada. Nie ruszamy radia, nic nie zmieniamy. Jak gra dobrze, a gra dobrze, no dzięki, pozdrawiamy mocno całą halę pracującą. I słuchacz z Norwegii też zadzwonił, zajmujący się instalacjami przemysłowymi, pozdrawiamy. A poza tym był też z nami Marek, który zajmuje się, jak zażartował, reparacjami. Słuchacz robiąca gołąbki, o, no i zbierająca mleczyna, syrop i słuchacz z Gdańska, który jest na spotkaniu online, ale słucha Radia Złote Przeboje i nie potępiamy. A butelkę dzisiaj otrzymuje Karolina, przypominam.
1: Właśnie słucham Radia Złote Przeboje przy pracy, przy mapkach, także pozdrawiam wszystkich geodetów w całej Polsce. Buziaki, pa!
0: Buziaki, pa! Za tę energię. No i wszyscy geodeci w całej Polsce dzisiaj niech się poczują mocno pozdrowieni. Chciałam do Karoliny zadzwonić teraz jeszcze raz, ale nie mogłam się dodzwonić, więc teraz dla wszystkich Shaggy i Bombastic, rok 95. No i pracujemy sobie dalej, pamiętając, że robota.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
13: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.

0: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: A od wczoraj w Radiu Złote Przeboje pracuje w pewnym sensie z nami gwiazda Beata Kozidrek, niesamowicie sympatyczna i mająca ogromnie dużo do powiedzenia o muzyce, o swojej muzyce, o muzyce lat 80. i 90., o życiu. Rozmawia z nią Piotr Jaworski i już za chwilę kolejna z nią rozmowa. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
1: Dzień dobry, po raz kolejny, cześć. No i kolejna opowieść związana z piosenką, do której ty stworzyłaś tekst. Co mi panie dasz?
2: Ale napisałam muzykę.
1: Tak jest. Chwalę. Wszechstronnie zdolna prowadząca w radiu Złote Przeboje Beata Kozidrak. Piosenka, która, jak wiele twoich, jak się okazało, w czasie COVID-u, w czasie pandemii, nabrała zupełnie nowego znaczenia i mocy.
2: To była piosenka również nagrana w trudnych czasach, ale przez cały ten okres późniejszy, w 90-tych latach i 2000-tych, kiedy graliśmy Co mi panie dasz, ona po prostu jakby każde pokolenie się utożsamiało z tym tekstem. Mhm. Wiesz, bez względu na sytuację polityczną. W różnych momentach naszego życia możemy sobie zaśpiewać Co mi panie dasz w ten niepewny czas, jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość.
1: Każde kolejne pokolenie ma właściwie te same problemy. Stoi gdzieś na granicy z taką niepewnością.
2: Dlatego ci ludzie wracają do moich piosenek, bo tam jest dużo prawdy. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, co może was, moi kochani, spotkać. Ale są utwory, i to myślę, po to również są stworzeni artyści, żeby nam przekazywali taką nić nadziei, wiesz. Nie znam odpowiedzi, nie wiem, co się będzie działo, ale daję ci siłę, żebyś mógł z tym walczyć. Tutaj w tym momencie, jeśli chodzi o stan medyczny, powiedzmy.
1: Tak, tak.
2: I nikt z nas nie wiedział, jak to się skończy, prawda? Straszona nas, straszona. To był trudny czas dla młodych ludzi, bo nie byli nagle w innym świecie, totalnie nastąpiły zupełnie rewolucyjne jakby sytuacje i ktoś musiał zaśpiewać tę czy inną piosenkę, tak, żeby nam było raźniej. W takich momentach, powiedzmy, trudnych dla nas wszystkich, z tymi piosenkami moimi, czuję się taką wieszczką, powiedzmy, nie wiem, jak to nazwać nawet, prawda? Kimś ważnym.
1: Czuję się zobowiązany, żeby poprosić naszą nową prowadzącą o zapowiedzenie piosenki, która pojawi się w radiu Złote Przeboje.
2: Moi kochani, w radiu Złote Przeboje wielki, wielki hit, bajmy oczywiście, cudowny, pod tytułem Co mi panie dasz?

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje.
2: To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
3: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
3: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
2: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie.
1: Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną. Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
17: Keno kręci nas już 18 lat.
18: A my się rozkręcamy.
17: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
19: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
2: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
19: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
18: Ale to kręci.
17: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Felicita w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj mamy niezłą karuzelę pogodową, bo na zachodzie nawet 14 stopni w niektórych miejscach, z kolei na południu naprawdę gorąco. Właśnie po 12 w prognozie pogody o tym przypomnę, ale jeszcze mamy dowód na to od słuchacza.
1: Witam, z tej strony Sebastian Kraków, kierowca autobusu. Jest tak w Krakowie gorąco, że szkoda, że autobusy nie są wyposażone w żadne wodopoje.
0: To w takim razie ściskam w miarę chłodno i teraz gramy piosenkę Andrzeja Piasecznego i Roberta Chojnackiego Niecierpliwi, przesyłając słowa otuchy.

0: Tak Andrzej Piaseczny śpiewał w roku 1996, a teraz wracamy do współczesności. Za 6 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dyplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój

0: Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
0: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama. Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Ceny maksymalne paliw pozostają jutro bez zmian. Braki paliwa lotniczego mogą być odczuwalne już w czerwcu. Owce kameruńskie będą kosiły trawę w Katowicach. Dorota Wartycka. Ceny maksymalne paliw na razie bez zmian. Jutro będą takie jak dziś, co oznacza, że litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6 zł 99 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 31 groszy. Od czerwca natomiast europejskie lotniska mogą zacząć borykać się z brakami paliwa lotniczego wraz z tym, jak zaczną kończyć się jego krajowe zapasy. Według ekspertów amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgan najbardziej zagrożone brakami są lotniska we Frankfurcie i brytyjskie lotniska w Gatwick i Edynburgu. Z kolei duże ryzyko odwołania lotów ze względu na brak możliwości zatankowania samolotu dotyczy dalekich podróży do Azji. Tomasz Węcka.
13: W przypadku lotów w ramach Europy pasażerowie mogą się jednak czuć relatywnie spokojni. Istnieje bowiem możliwość zabrania z lotniska wylotu dość paliwa, by wystarczyło go na drogę powrotną. Przewoźnicy zapewniają jednak, że odwoływania lotów w Europie co do zasady nie trzeba się obawiać, a w razie problemów pasażerowie są zabezpieczeni.
14: Absolutnie otrzyma zwrot pieniędzy bądź możliwość zmiany rezerwacji na jakiś inny dogodny dla pasażera termin.
13: Jeszcze przed majówką francuski tani przewoźnik Transavia poinformował, że w tym miesiącu i w czerwcu odwoła prawie 2% rejsów. Wcześniej Lufthansa poinformowała, że do października usunie z siatki połączeń 20 tysięcy lotów.
12: Czysty cynizm, tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentuje wprowadzenie przez Rosjan jednostronnego zawieszenia broni 8 i 9 maja. Moskwa chce tego dnia skupić się na uroczystościach propagandowych związanych ze zwycięstwem Związku Sowieckiego nad III Rzeszą.
8: Amerykanie
9: rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja, czy będzie zawieszenie broni, czy nie, ale nikt oficjalnie się z nami nie kontaktował. Ameryka i Rosja rozmawiają o zawieszeniu broni. Jakie to ma być zawieszenie broni? Ważne jest, aby nasza strona wiedziała, na co się zgadza.
12: Prezydent Ukrainy ogłosił reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. Od tego czasu Kijów ma reagować symetrycznie na działania Rosji. Dziś drugi dzień matur. Maturzyści pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
15: Wczoraj przed Polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
16: Bardziej się stresowałam na Polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
12: Matura z matematyki trwała 3 godziny. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób, potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
17: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
12: I chodzi o bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej, które do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wypas owiec to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne. Przekonują urzędnicy.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
18: Pogoda.
12: Dziś opady deszczu możliwe na północy i na zachodzie. W Trójmieście 16 stopni tylko, najchłodniej dziś w Szczecinie 14, a w stolicy 27, w Krakowie 28 stopni, a na pozostałym obszarze od 21 do 24. Jutro więcej deszczu.
19: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
12: Ciekawe rzeczy będą się działy w pogodzie, pewnie niedługo, jak to w maju, takim burzliwym zazwyczaj. No a teraz w Radiu Złote Przeboje.
20: Radio Złote Przeboje.
12: Tarzan Boy i Baltimore. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę. Dwie

0: Beata Kuzidrak już dzisiaj u nas opowiadała o swoim przeboju Co mi panie dasz? Ale to nie koniec na dzisiaj, bo jeszcze będziemy niedługo rozpoczynać naszą zabawę. Otóż mamy dla was zagadkę. Pytamy o rzecz związaną albo z Beatą, albo w ogóle z tymi wspaniałymi latami 80. i 90. A wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje z odpowiedziami, a potem ktoś wygrywa, a czekają radia z logo Radia Złote Przeboje i piękne zdjęcie Beaty z jej osobistym autografem na pamiątkę tego dnia. Więc bądźcie blisko, bo będą trzy podpowiedzi. Niedługo już pewnie zaczniemy się bawić.
1: Tu Beata Kozidrak. Słuchaj Radia Złote Przeboje przez cały dzień i wygraj nagrody.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na gazeta.pl.
18: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

Hity z lat 80. przed nami, oczywiście jak to w Radiu Złote Przeboje, a będzie to przebój Laurie Branigan, który święcił triumfy ogromne i tylko nieliczni zdawali sobie sprawę, że artystka nie była oryginalną odtwórczynią tej piosenki. Utwór Self Control stał się jej najpopularniejszym singlem na arenie międzynarodowej. No a poza tym, że odniósł taki ogromny sukces, jest też dowodem na to, że muzyka jest wspólnym dobrem, bo jej największy przebój jest coverem włoskiego artysty Raffaele Riefoli. Tym samym Laura Branigan dołączyła do grona takich gwiazd jak Joe Cocker czy Coolio, którzy świetnie wykonywali cudze kompozycje. Przypomnijmy sobie, jak to brzmiało.

0: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Mamusia?
13: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
15: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.

0: Mówiłam, że niedługo zaczynamy naszą dzisiejszą zabawę i oto nadszedł ten czas.
1: Bawmy się,
0: możemy?
1: Bawmy się.
0: Dzień dobry, Jerzy, bo konkurs polega na tym, że mamy dla was trzy podpowiedzi. Jedną z nich nawet zdradzi Beata Kozidrak, ale chodzi o rzecz albo związaną z nią, albo z latami naszymi ulubionymi 80. i 90. Jeśli będziecie wiedzieli lub chcieli już zgadnąć, to dzwońcie. Mogę pierwszą podpowiedź?
1: Proszę bardzo, bardzo poproszę.
0: To tak. Proszę się skupić. Dzisiaj chodzi o taką charakterystyczną kurtkę, której noszenie było traktowane jak manifest.
1: No
0: wiecie,
1: proszę.
0: Dzwońcie. 2-2, 4-4 i 3-0.
1: No tak, słuchajcie, bo to są tak naprawdę odpowiedzi na dwa pytania. Po pierwsze, co to za kurtka? Mhm. Ale musicie też udzielić nam odpowiedzi na pytanie, za co lubicie Radio Złote Przeboje, a ja przypominam, że do wygrania jest po pierwsze cudowne zdjęcie naszej wspaniałej współprowadzącej, czyli Beaty Kozidrak, jej odręczny autograf na tym zdjęciu, a do tego z naszej limitowanej serii kultowe radioodbiorniki do słuchania największych przebojów lat 80. i 90. 2-2, 4-4, 3-0. Czekamy na wasze telefony, dzwońcie, a przed wami jeszcze dwie podpowiedzi. O 17.30 będziemy podawać zwycięzcę.

Fiolowy King i Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 14:00 tylko sprawdzone wiadomości. Wirus na statku wycieczkowym wśród zakażonych Polacy. Na ile jest to groźna sytuacja? Wszystko wyjaśnimy za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
11: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie 5 maja. Pora na wiadomości.
12: Wirus na holenderskim statku wycieczkowym. Wśród zakażonych są Polacy. Ani susza, ani wojna na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Matura z matematyki napisana. Jutro język obcy.
13: Dorota Werdycka. Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po śmierci 3 osób i zachorowaniu 3 kolejnych na holenderskim statku wycieczkowym. Eksperci dodają, że nie ma potrzeby panikować ani wprowadzać ograniczenia w podróżach. Na statku są Polacy. Jak informuje MSZ, wszyscy obywatele Polski czują się dobrze. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie.
14: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku, one równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
13: Najczęściej wirusa przenoszą gryzonie, rzadko przenosi się on z człowieka na człowieka. Ani susza, ani efekty wojny na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Blokada cieśniny Ormus na razie nie zakłóca ruchu rynku nawozów sztucznych, a susza jeszcze nie uderza u nas w produkcję żywności. Na razie prognozy cenowe dla podstawowych produktów są więc całkiem niezłe, mówi w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
15: Chleb nie powinien drożeć, pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje, masło jest tanie. Czyli,
16: i będzie dalej tanie.
15: I będzie, także chleb można by było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem. Zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów. One są między 5 a 20% tańsze.
13: Bardzo tanie są i takie pozostaną ziemniaki. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści skończyli już pisać egzamin z matematyki, a takie były pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
17: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to
0: to w sumie wszystko.
2: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
0: Ale w sumie widzę, że humory macie.
10: No, a co mam płakać?
2: Śmiech przez łzy, tak naprawdę.
13: Na jutro egzamin pisemny z języka obcego. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Michał Waszkiewicz.
16: Na razie pod okiem Stefano Lavariniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź i Deweloperesu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek. A najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która dwa dni temu grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
17: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
16: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
13: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Deszcz miejscami głównie na północy i na zachodzie w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej. Przez Wielkopolskę, Kujawy, Powarmię i Mazury również burze. 15 stopni na północy, 20 na zachodzie, 28 stopni na Podkarpaciu.
19: Jerzy Telesiński, dzień dobry. Oczywiście, że mam dla was same największe przeboje lat 80. i 90. Ten zespół na przykład jest wybitnie koncertowy, dlatego proponuję. Ruszamy wyobraźnią i z pracy przenosimy się na moment na koncert Radia Złote Przeboje, a na scenie grupa Bad Boys Blue. Może być? Jerzy Telesiński, dzień dobry.

To formacja Nieżywych Schabów i Lato. Nie wiem, czy wiecie, ale sprawdziłem to dla was. Od teraz do pierwszego dnia tegorocznego astronomicznego lata zostały już tylko 53 dni. Nieźle, co? Przez całe lato usłyszycie u mnie wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90. i jeszcze nieraz usłyszycie u mnie Nelly Furtado.

Rock Me Amadeus, czyli piosenka z niemieckim tekstem, z refrenem śpiewanym po angielsku przez austriackiego wokalistę Falco w polskiej rozgłośni, która nazywa się Radio Złote Przeboje. Mam nadzieję, że się nie pogubiliście. Cieszę się, że jesteśmy razem, bo teraz już Tina Turner i piosenka z jej wielkiego powrotu. Po rozstaniu z mężem jej kariera w 76 roku utknęła w martwym punkcie aż do momentu zaśpiewania po raz pierwszy tej piosenki.

0: przydał, ta promocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Jutro blisko Ziemi przeleci planetoida, a my będziemy mieć dla Was kosmiczny temat.
3: Gdyby przyleciało do nas UFO, to jakim zdaniem powinniśmy je przywitać?
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub

0: Największe przeboje lat 80. i 90. od ubiegłej niedzieli prezentuje wam na naszej antenie w swoim własnym programie Beata Kozidrak. A my mamy z tej okazji dla was i jej zdjęcia z odręcznym autografem i nasze, kochane przez was, złotoprzebojowe pamiątkowe radioodbiorniki. 3 razy dziennie słyszycie podpowiedź, a potem na jej podstawie rozwiązujecie zagadkę. Jak wam idzie po pierwszej podpowiedzi?
1: Jaki to rodzaj kurtki? Moja odpowiedź to bomberka.
0: Co ty na to, Beata?
2: Ciekawa propozycja, ale nie.
3: Beata Kozidrak, która na scenie była w pięknej, króciutkiej kurtce jeansowej.
2: Odpowiedź jest inna.
4: Kurtka parmalat,
5: kurtka taka wojskowa moro.
2: Zagadka wciąż nie jest rozwiązana.
0: No to pora na podpowiedź numer 2. Przedmiot, o który chodzi, to skórzana kurtka, która swoją nazwę zawdzięcza pewnemu zespołowi. 2, 2, 4, 4, 3, 0. Czekam na 2 odpowiedzi. Po pierwsze, co to za kurtka? A po drugie, za co lubisz Radio Złote Przeboje? Rozwiązanie zabawy o 17.30.

Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. No i znowu się zebrali i znowu świętowali. Słuchajcie, ogólnopolski zlot fanów grupy już po raz 23. Od 23 lat się spotykają. Tacy to są fani, no. Pozdrawiam.

Wszystkich serdecznie, którzy byli w tym roku w Gdyni, kiedyś się do was wybiorę, może na 25-lecie. Teraz rok 83 i Eurythmics, i zastanawiam się właśnie teraz, czy fani Eurythmics też mają swoje zloty w Polsce.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków kakao, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Ireszaj masę.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Iron Lion Zion i Bob Marley w radiu Złote Przeboje, w którym jak zwykle o tej porze jest z nami Marzena Rogalska. Marzenko, wy się tak z tym Łukaszem Nowickim w sobotę nagadaliście długo, że my jeszcze powiemy, jak było, co? Bo
1: ale powiedzmy, no pewnie, że tak. Łukasz po pierwsze przyznał się publicznie do tego, kto go wrobił w telewizję. Nieskromnie powiem, że to byłam ja. Tak, oczywiście. To był mój pomysł. Wiesz, my się znamy od czasów szkoły teatralnej. Naprawdę pamiętam Łukasza jeszcze jako studenta szkoły teatralnej. Jest cudowna historia. Warto się dowiedzieć, ile Łukasz miał lat, jak zadebiutował w filmie Przez Przypadek. I zaproponowano mu, uwaga, rolę łóżkową. Jako dzieciak miał spać w łóżku z mamą, a tą filmową mamą, uwaga, była... A, może nie będę wszystkiego zdradzać.
0: Nie, chociaż ja bym chciał...
1: Nie będę zdradzać. W każdym razie nie chciał, bo on chciał być tylko w ramionach swojej prawdziwej mamy, mamy Basi, ale przekupiono go samochodzikiem.
0: Okej, szanuję. Sprawdźcie, o kogo chodziło, o jaką aktorkę chodziło, o jaki film chodziło na YouTubie Radia Złote Przeboje. Cała ta rozmowa jest do posłuchania i do obejrzenia. A my co? Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, tak jak się umówiliśmy?
1: Kolejny wspaniały, ikoniczny numer. Jurek, ty dla mnie to ty przygotowujesz się naprawdę w sposób jakiś szczególny. Bo bardzo ja się czuję dopieszczona.
0: Ciebie samochodzik.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
12: Jeden wieczór, dwa koncerty.
11: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
13: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków kakao, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszne udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai mase.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Reklama.

Sweet Harmony i The Beloved w Radio Złote Przeboje. Miałem właśnie jakiś taki muzyczny apetyt na coś niezobowiązującego, za to bardzo profesjonalnie skrojonego. Zresztą u nas sami tacy nietuzinkowi muzycy. Ci dwaj na przykład przestali się lubić, zaczęli się czubić i już raczej więcej publicznie ze sobą nie wystąpią. No ale u nas co innego. To duet Holy Oats w Radiu Złote Przeboje.

0: All in the Head i Sugar Babes w Radiu Złote Przeboje, w którym z myślą o miłośnikach piłki kopanej, w wiadomościach o 16:00 informacja o tym, że dzisiaj w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Co na ten temat ma do powiedzenia spec od sportu, czyli Michał Waszkiewicz, usłyszycie o 16:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Reklama.
10: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorek w kalendarzach 5 maja. Na naszej antenie teraz wiadomości.
11: Posłowie PiSu z kontrolą poselską w resorcie sportu. Będzie kolejny projekt rządowy w sprawie kryptowalut. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dorota Wartecka. Posłowie PiSu weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i mówi, że to cena walki o dobro i czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Błażej Kulesza.
12: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
13: W swojej karierze, poza sukcesami sportowymi, doszedł również do dużych pieniędzy.
12: Tym bardziej, że spółki należą do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
13: W sytuacjach konfliktu interesu, czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek Skarbu Państwa, to powinno być zgłaszane, albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
12: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
14: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
12: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
14: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
12: Piesiewicz to człowiek PiSu. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak.
11: Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
15: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
11: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent. Około 2000 osób wzięło udział w 24. białostockim Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Chcemy przypomnieć o sobie i naszych potrzebach, mówią uczestnicy marszu.
16: To jest ich dzień, żeby się tu pokazać, żeby... Zobaczcie, jak jest ich dużo bardzo tutaj.
17: Problemy dotyczą nie samych osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów.
18: Wszystko zaczyna się od empatii, a potem są te wszystkie inne elementy związane już z konkretnymi politykami państwa.
11: Mówili m.in. szefowa Stowarzyszenia Aktywni Ludmiła Bogalska i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz. Waszkiewicz.
19: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak, jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0.
11: Fragment średniowiecznej bizantyjskiej kłódki z brązu w formie konia odnaleźli poszukiwacze w Sobótce w województwie świętokrzyskim. To unikatowy zabytek z XII lub XIII wieku. Przedmiot mógł zostać przewieziony przez rycerza wracającego z wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej lub zgubiony przez pielgrzyma. Zabytek zostanie poddany profesjonalnej konserwacji i opisany naukowo, a potem trafi do muzeum.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane we Wrocławiu?
20: Dawid Filipowski, zapraszam. Ciepły i spokojny klimat opanuje kąpielisko Glinianki we Wrocławiu. W sobotę po zachodzie słońca na wodzie pojawi się morze lampionów. Ich ciepłe światło będzie migotało na tle nocnego nieba, tworząc zapierający dech w piersiach widok. Pogoda zapowiada się odpowiednia. Dla roślin na razie jest trudna. W oczekiwaniu na deszcz warto w sobotę i niedzielę wybrać się do czasoprzestrzeni na festiwale roślin. Organizatorzy zapowiadają, że przywiozą ze sobą dziesiątki gatunków, których do tej pory nie mieli. Małe i duże okazy oraz kolekcjonerskie rarytasy. Wyjątkowy będzie też jutrzejszy koncert we wrocławskim klubie Vertigo. Zagra dla Was Aleksander Flut, wybitny perkusista, który razem z zespołem prezentuje muzykę elektroniczną na żywo. Bazują na nu jazzie, house'ie i drum and bassie.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Pogoda.
10: Jeśli popada, to głównie na północy i na zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy, Powarmię i Mazury również zdarzyć mogą się burze. 15 stopni na północy, 20 na zachodzie, 28 na Podkarpaciu, tylko nad morzem troszkę chłodniej. Beata Kozidrak dołączyła do grona prowadzących w Radiu Złote Przeboje. Przypominam jej program w każdą niedzielę, a my z tej okazji mamy dla Was codziennie nagrody. W każdej chwili może pojawić się trzecia podpowiedź do konkursowej zagadki. Kto chce więc zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i nasze złotoprzebojowe radio ze ściśle limitowanej serii, no to słuchajcie, to trzeba ze mną zostać, to proste. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: Freedom i George Michael w swojej najbardziej efektownej stylizacji, a mówię o tym, bo o stylizację pytamy dzisiaj w naszej zabawie z Beatą Kozidrak. Uwaga! Pora na stuprocentowe skupienie, bo przed nami już ostatnia konkursowa podpowiedź. Jak szło wam dotąd?
1: Dzień dobry, kurczę, to się szwedzka.
2: Odpowiedź na dzisiejszą zagadkę jest inna.
3: Wydaje mi się, że to jest kurczę Slayer.
0: No nie. Beata, poprosimy wobec tego o podpowiedź numer 3.
2: Odważne kreacje to mój znak rozpoznawczy. Na pewno widzieliście mnie w niej na scenie. Wiecie, o jaką kurtkę chodzi?
0: To mam nadzieję, że już sprawa jasna i teraz co zrobić, żeby wygrać nagrody. Po pierwsze, odpowiedzieć na dwa pytania. Za co lubisz Radio Złote Przeboje? A po drugie, o jaką kurtkę chodzi? 2 2 4 4 3 0. Radio kolekcjonerskie i zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem mamy tutaj dla was. Wy czasu macie niewiele, bo po 17:00 oddzwaniam z nagrodami. 2 2 4 4 3 0.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.

0: Największy przebój lat 80. i 90. mam dla was, ale w związku z tym, że ruszył na całego sezon grillowy, mam dla was również kilka słów na temat tego, że nieprawidłowo pieczone potrawy wytwarzają szereg szkodliwych substancji. Co na to eksperci?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Otóż według ekspertów im bardziej wypieczone, a właściwie przypalone mięso, tym bardziej szkodliwe. Należy je zatem, czy to na ognisku, czy na grillu, opiekać nie bezpośrednio nad ogniem, ani w samym płomieniu, ale tak jednak, żeby było upieczone w środku, a nie tylko zrumienione na zewnątrz. Tłuste potrawy umieszczamy zawsze z dala od najgorętszych miejsc, żeby kapiący tłuszcz nie wydzielał szkodliwych substancji. Sadza, która uwalnia się w czasie spalania, która unoszona jest w górę przez ciepłe powietrze, zawiera wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które osadzają się na powierzchni żywności. W rezultacie, kiedy grillowanie jest przeprowadzone nieprawidłowo, od

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: A co tam w Carrefourze?
19: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
20: Reklama.
21: Sponsorem programu jest Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
22: Złote przeboje w drodze.
23: Pierwsze wiosenne burze mogą się pojawić dziś między innymi w zachodniej i północno-zachodniej Polsce, a jutro praktycznie wszędzie przelotny słaby deszcz i możliwe burze. Najwięcej przejaśnień na Podkarpaciu. Tu też będzie jutro najcieplej, bo do 27 stopni. A teraz uwaga, w województwie kujawsko-pomorskim na krajowej 67 na odcinku Lipno-Włocławek. Zderzenie osobówki z motorowerem. Droga może być jeszcze częściowo zablokowana.
22: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
24: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.
25: Radio Złote Przeboje.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Ja już dzisiaj o tym wspominałem, ale do lata zaledwie 53 dni. To znaczy, że znowu będą, jak ta w tej piosence Jasona Donovana, wakacyjne miłości. I nic się nie zmieniło w tej kwestii od 89 roku i mam nadzieję długo jeszcze się nie zmieni. Shania Twain w Radiu Złote Przeboje na urlopową zabawę taneczną w świetlicy. No, w sam raz.

Shania Twain w Radiu Złote Przeboje 5 maja. Jak wyglądała cała majówka na polskiej kolei? Takie informacje mamy dla Was o 17.00.

0: program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu

0: Robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje, jest wtorek, 5 maja. Zapraszam na wiadomości.
11: Kwarantanna pasażerów wycieczkowca po zakażeniu wirusem. Adwokat od trumny na kółkach wciąż poszukiwany. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę. Dorota Wartycka. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
12: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
11: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
13: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakieś stodoły, obory czy innego jakiegoś magazynu, są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce, w rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
11: Pasażerowie są cały czas na kwarantannie. Choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łuskiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły dwie osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
14: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
15: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
11: Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
16: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
11: TSUE, jeśli uznałby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową za za zawieszenie prawa do azylu. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę, a emocje rosną z dnia na dzień. W sieci pojawiają się kontrowersyjne materiały tworzone przez zwolenników referendum przy użyciu sztucznej inteligencji, a prezydent miasta zachęca mieszkańców do pozostania w domu. Katarzyna Młynarczyk.
17: Aleksander Miszalski przekonuje, że referendum nie służy miastu, a jego inicjatorzy kierują się wyłącznie polityką.
18: Zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum. Odwoławcze, przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czymś, tylko przeciwko czemuś.
17: Aby referendum 24 maja było ważne, frekwencja przekroczyć musi odpowiedni próg.
11: Ponad milion podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity w pierwsze dni maja. Spółka doczepiła do swoich pociągów 529 wagonów do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomina, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku został uruchomiony weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann. Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: Pogoda.
10: Może popadać głównie na północy i na zachodzie. W pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy, Powarmię i Mazury mogą zdarzyć się burze. Ciepło 15 stopni na północy, 20 na zachodzie, 28 stopni na Podkarpaciu, tylko nad morzem. Troszkę chłodniej, do 12 stopni. Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Nagrody w związku z tym, że swój program ma na naszej antenie teraz Beata Kozidrak. Wszystkie szczegóły, jeśli chodzi o jej program, o konkurs i o nagrody, które mam dla Was, znajdziecie na złoteprzeboje.pl. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Gabrielle Zuzanne Kerner, która od dzieciństwa miała przydomek Nena, po rozpadzie swojego pierwszego zespołu przeniosła się do Berlina. Tu poznała m.in. gitarzystę Carlo Cargensa, poznała też innych muzyków, z którymi stworzyła potem grupę nazwaną od jej pseudonimu. I chociaż ów Carlo napisał tekst Złotego Przeboju, który wam zagrałem już wcześniej, będąc pod wrażeniem zdarzenia, które miało miejsce na koncercie Stonesów, kiedy to Mick Jagger wypuścił w powietrze balony, które poleciały w kierunku Berlina Wschodniego, to ten tekst pokazał dopiero wtedy, kiedy muzycy bawili się nowo zakupionym syntezatorem, no i wtedy przydałby się właśnie jakiś tekst do wygrywanej melodii, a efekty słyszeliście. Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje nagrody od Beaty Kozidrak. Kto chce radioodbiornik i zdjęcie z jej autografem, ten ze mną zostaje.

0: I tak właśnie fantastycznie brzmi Radio Złote Przeboje, którego bardzo lubi słuchać Basia. Basia, witam cię serdecznie. Gdzie lubisz słuchać Radia Złote Przeboje najczęściej?
1: No, bardzo często słucham w samochodzie, ale w tej chwili, kiedy pracuję w domu, słucham też w domu. No i wtedy właśnie jest bardzo przyjemnie. Tak, jeżeli jestem w samochodzie, no to słucham w radiu, tak? Natomiast jeśli jestem w domu, to słucham przez przeglądarkę w aplikacji.
0: Ale gdybyś miała takie radyjko, co jest do wygrania, to byś sobie na nim słuchała pewnie.
1: A no oczywiście, że tak. Właśnie tego mi brakuje, bo właśnie się przeprowadziłam do nowego domu i nie mam radia jeszcze.
0: A masz już zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak?
1: No nie mam, a jestem wielką fanką.
0: A za co ją lubisz najbardziej?
1: No za te wszystkie piękne przeboje. No i tą siłę i tą werwę, którą ma.
0: To jeżeli mi powiesz, o jaką kurtkę dzisiaj pytaliśmy, no to ten zestaw nagród jest twój, czyli w zasadzie jest twój na pewno, bo znasz dobrą odpowiedź.
1: No oczywiście, że o Ramoneskę.
0: Oczywiście, że tak. Pytaliśmy o kurtkę Ramoneskę.
1: Super, bardzo się cieszę. To jest pierwszy raz, kiedy cokolwiek wygrałam, także bardzo dziękuję. Super, bardzo się cieszę. Dziękuję za ten przemiły telefon. Super niespodzianka na cały dzień.
0: Bardzo fajnie. Pozdrawiam cię serdecznie. No i co? Słyszymy
1: dziękuję
0: się
1: bardzo.
0: Dalej. No.
1: Tak jest. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w takim razie.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. A wszystkim przypominam, że jutro kolejne trzy podpowiedzi. Zagadka od Beaty Kozidrak. No i nagrody jak ta lala.
2: Tu Beata Kozidrak. To tu usłyszysz największe przeboje lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: 15 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
12: Jeden wieczór, dwa koncerty.
11: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
13: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
14: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków Hakao, puszystych bułeczek Bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai Mase.
15: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
17: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
19: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Dziś dość ciepło w większości regionów, jutro nieco większe różnice w temperaturze, bo od 10 stopni w północnej Polsce, w centrum około 20 do 27 na Podkarpaciu i jutro nieco więcej chmur, możliwy przelotny deszcz i burze mogą zaskoczyć kierowców w wielu regionach. Dziś, jeśli zagrzmi, to przede wszystkim od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy, po Warmię i Mazury.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: difunto.
1: Juanes i czarna koszula, tak podobno poprawnie przekłada się ten tytuł, ale w to nie będziemy głęboko wchodzić, raczej będziemy się już tą stroną muzyczną tego, co do zaoferowania wam ma Radio Złote Przeboje, zajmować. My jak my, Tomek Brel będzie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, że Juanes jest jednym z chyba dwóch żyjących artystów, którzy dorobili się własnego pomnika. A wiecie, kto jest drugim?
1: Kto jest drugim?
2: Znasz go na pewno. Janusz?
1: Janusz Panasewicz?
2: Panasewicz, dokładnie.
1: Jezu, gdzie Janusz Panasewicz ma pomnik?
2: Słuchajcie, po godzinie 18 na pewno tę niezwykłą historię opowiemy.
1: A ja tego jeszcze nie wiem. Viva Forever, Spice Girls, zostajemy z Radiem Złote Przeboje. Będzie ciekawie.

0: Donna Summer, czyli niekwestionowana chyba królowa muzyki disco przed laty. Za chwilę 18 i wiadomości sportowe, sprawdzimy pogodę, co szykuje na najbliższe dni. No a potem bardzo dobre wiadomości koncertowe, znajdzie się na pewno coś dla fanów Małgorzaty Ostrowskiej.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I

0: Trzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: A, to tylko przy okazji.
0: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków kakao, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszne udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai mase.
7: Reklama. Za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje, a teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 18.
8: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: Sport w 30 sekund.
10: Przemysław Pozowski zaprasza. Marta Kostiuk wycofała się z turnieju w Rzymie. Ukraińska tenisistka, która wygrała w weekend prestiżowy turniej w Madrycie, zrezygnowała ze startu w stolicy Włoch przez problemy zdrowotne. Kostiuk przez ostatnich kilka dni zmagała się z problemami z biodrem i kostką i uznała, że nie ma sensu się forsować. Edin Terzic zostanie od nowego sezonu nowym trenerem piłkarzy Athletic Bilbao. Niemiecki szkoleniowiec zastąpi Ernesto Valverde. Terzic prowadził wcześniej dwukrotnie piłkarzy Borussii Dortmund. Zdobył z tym klubem Puchar Niemiec w 2021 roku.
8: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: Pogoda.
7: W nocy na zachodzie i północy miejscami deszcz, temperatura od 6 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, przez 10 na zachodzie, do 12 w centrum i 14 na południu. Jutro w dzień sporo chmur, przelotne opady deszczu, najmocniej popada na Pomorzu, a na termometrach od 10 stopni na północy, przez 23 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. 27 stopni, no wygląda to całkiem nieźle, gdyby nie ten deszcz. Moi drodzy, zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj na pewno bardzo dobre wiadomości dla wszystkich fanów Małgorzaty Ostrowskiej. 45 lat na scenie, na pewno zaproszę was na koncert Małgorzaty Ostrowskiej do Katowic. Ale gwiazd będzie zdecydowanie więcej. Zaczynamy w takim razie Wódka Suflera za chwilę. No a teraz zabiorę was w bardzo piękne miejsce. La Isla Bonita i Madonna.

Jacka Suflera i Nie wierz nigdy kobiecie w Radiu Złote Przeboje. To były lata 80. No a tak przy okazji to ta piosenka jakiś czas temu powróciła triumfalnie w zupełnie nowej wersji. Jan Borsewicz zaprosił do śpiewania Piotra Frączewskiego. No to znaczy może śpiewanie to za dużo powiedziane, pan Piotr recytuje, ale robi to w sposób absolutnie genialny. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, no to poszukajcie koniecznie tej wersji. Wtorkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj bardzo dobre wiadomości dla fanów Małgorzaty Ostrowskiej. Koncert w Katowicach z okazji 45-lecia na scenie. 25 maja. Gorąco was zapraszam. Mam bilety, a zadanie będzie następujące. Wyobraźmy sobie, że siedzimy w restauracji albo kawiarni razem z Małgorzatą Ostrowską. O co byście ją najchętniej zapytali. Najciekawsze propozycje oczywiście nagrodzę biletami. Liczy się pomysłowość, liczy się humor, liczy się kreatywność. Zapraszam na naszą automatyczną sekretarkę 22 4 4 30. Nagrajcie się, a ja przed godziną 20 na pewno wręczę komuś bilet. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Pięknie, Belinda Carlisle w Radiu Złote Przyboje. Kiedyś, pamiętam, zaglądałem na jej media społecznościowe, no i jakież było moje zdziwienie, kiedy Belinda Carlisle napisała, że nie może uwierzyć, że od premiery jednego z jej przebojów minęło już 40 lat. No, kiedy o upływie czasu rozmawiałem z Urszulą, która za chwilę zaśpiewa, najpierw Urszula westchnęła, no a potem przyznała, że z upływem czasu, no to jest jednak lekki problem.
1: Jak już zaczęłam myśleć dekadami, to zaczęło mnie to przerażać, ale z drugiej strony to daje trochę taki fajny dystans i trochę więcej spokoju.
0: Urszula, Rysa na szkle w Radiu Złote Przyboje. Słuchamy.

0: Paul Young w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Cher, która jest obecna na muzycznej scenie od kilku dekad. To już chyba prawie 7, prawda? W planach też Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Przy okazji Łukasz Zagrobelny opowie historię, jak to nagrał swój wielki przebój, a potem o nim zapomniał.
1: Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Jutro blisko Ziemi przeleci planetoida, a my będziemy mieć dla Was kosmiczny temat.
3: Gdyby przyleciało do nas UFO, to jakim zdaniem powinniśmy je przywitać?
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego. Eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
19: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
20: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
23: Możliwe wciąż utrudnienia i kierowanie ruchem przez policję po śmiertelnym wypadku na Krajowej 67 w Krzyżówkach na Kujawach. Zderzyły się tam osobówka i motorower. Jedna osoba nie żyje. Bez poszkodowanych na szczęście na dolnośląskiej S8C, gdzie niedaleko węzła Szczodrów ciężarówka wpadła do rowu. Ruch w stronę Wrocławia tylko lewym pasem.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: Wspaniała Cher, która na muzycznej scenie jest już kilka dekad. Jeżeli dobrze policzyłem, to 6. No faktycznie czas jakoś tak niepostrzeżenie ostatnio płynie. Najlepszym tego dowodem jest informacja, którą znalazłem w jednym z artykułów. Od debiutu scenicznego Eweliny Flint minęło ponad 30 lat. Nie do uwierzenia. Ewelina Flint teraz z Łukaszem Zagrobelnym, który również obchodził dość okrągłą rocznicę niedawno. Niezwykły duet, który też ma niezwykłą historię. Łukasz Zagrobelny nagrał tę piosenkę, a potem o niej właściwie zapomniał.
1: Ja może przypomnę historię, że on był nagrany chyba dzień przed Bożym Narodzeniem, w 2008 roku. Przez chyba 3-4 miesiące nic z tym utworem się nie działo, bo był nagrany na potrzeby filmu Nie kłam, kochanie. I nagle po tych 4 miesiącach, ja wtedy byłem w Tańcu z Gwiazdami, miałem mało czasu, żeby słuchać jakiejkolwiek radiostacji, co jechałem samochodem, to tą piosenkę słyszałem i potem nie wiadomo jak i kiedy ten utwór stał się przebojem. Ja totalnie nie przewidywałem tego. No fajna piosenka była, ale żeby aż tak ludzie oszaleli na jej punkcie, no to lekko się zdziwiłem.
0: Słuchamy. Łukasz Zagrobelny, Ewelina Flinta. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Zespół The Corrs w Radiu Złote Przeboje. W planach na dzisiejszy wieczór jeszcze m.in. Maryla Radowicz. Po 19 też bardzo dobre wiadomości dla fanów Beaty Kozidrak. A propos tych dwóch pań, Łukasz Zagorbelny, który przed momentem opowiadał o tym, jak zapomniał, że nagrał wielki przebój, zarówno na temat Maryli Radowicz, jak i Beaty Kozidrak wypowiadał się w samych superlatywach. Według niego to gwiazdy, które zdarzają się raz na pokolenie.
1: Ja podziwiam takich ludzi i ja bym sobie życzył być chociaż przez połowę czasu tego, którego on, w którym oni są w, one są na showbiznesie, bo to jest niebywała rzecz. Tak jak Maryla, zobacz, ona, nie wiem, 50 lat jest na scenie i cały czas, wiesz, ludzie ją kochają, cały czas ich są. Tak samo jest z Beatą i Bajmem. No to jest coś nieprawdopodobnego. I to są prawdziwe kariery. To nie jest chwilowe, to nie jest na chwilę, to nie jest tymczasowe. One po prostu są i w świadomości ludzi, tak jak jest Pałac Kultury, tak jest Maryla Radowicz, wiesz.
0: No dobrze, Maryla Radowicz pojawi się na pewno jeszcze przed 19, a po 19 bardzo dobre wiadomości dla fanów Beaty Kozidrak, z którą na pewno słówko zamienimy. W końcu to nasza nowa redakcyjna koleżanka.

0: Małgośka i Maryla Radowicz w Radiu Złote Przeboje, tuż przed 19. Za chwilę sprawdzimy pogodę. Deszcz tu i ówdzie, a gdzie dokładnie, o tym za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Wiosna, słońce, czas na zakupy w HalfPrice. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W HalfPrice ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. HalfPrice. Great Brands.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Mamusia?
11: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HepaSlimin.
10: Proszę, HepaSlimin zawiera wyciąg...

0: Liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji. Yeah.

0: Macie blisko i łatwo w mojej Biedronce. Reklama.
1: Właśnie minęła 19 w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę zerkniemy do prognoz. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
2: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: Sport w 30 sekund.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Londynie zagrają oto Arsenal i Atletico. W pierwszym meczu w Madrycie padł remis 1-1. Początek meczu na Emirates o 21:00. Los Angeles Lakers rywalizację z Oklahoma City Thunder w półfinale konferencji zachodniej koszykarskiej Ligi NBA zaczną bez Luki Doncicza. Słoweńska gwiazda wciąż nie wróciła do treningów z pełnym obciążeniem po urazie uda z początku kwietnia. Pierwszy mecz rywalizacji Lakers Thunder dziś w nocy.
2: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: Pogoda.
1: Jutro sporo chmur, przelotne opady deszczu, najmocniej popada na Pomorzu. Temperatura od 10 stopni na północy przez 23 w centrum do 27 na południowym wschodzie. W nocy na zachodzie i północy miejscami deszcz, a na termometrach od 6 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich przez 10 na zachodzie do 12 w centrum i 14 na południu. W sumie z jednej strony na pewno już zdarzało mi się czytać lepsze prognozy pogody, natomiast z drugiej strony no to nie ma na co narzekać. 27 stopni, nie ma wstydu. Z dobrych wiadomości na pewno nie zabraknie gwiazd naszych wspaniałych. Znajdzie się coś dla fanów Beaty Kozidrak, czyli naszej nowej redakcyjnej koleżanki. Będą też, przypominam, bilety na koncert Małgorzaty Ostrowskiej. Co trzeba zrobić? No przypomnę już za chwilę.

0: To zespół Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. A ja obiecałem, moi drodzy, bilety. Mam dla was dzisiaj w programie Cała Muzyka podwójne zaproszenie na koncert Małgorzaty Ostrowskiej. Okazja fantastyczna, 45 lat na scenie. Obiecałem bilety na koncert do Katowic, no i bilety powędrują do kogoś, kto pobawi się w dziennikarza muzycznego. Wyobraźcie sobie, że siedzicie razem z Małgorzatą Ostrowską w kawiarni albo restauracji. Jakie byłoby pierwsze pytanie, które byście jej zadali? Wczoraj najbardziej ujęła mnie propozycja Agaty.
1: Moją ulubioną piosenką Małgorzaty Ostrowskiej jest Mister of America i w związku z tym chciałabym zapytać panią Małgorzatę, czy kiedykolwiek spotkała w życiu swojego prywatnego Mistera Amerykę? Czy to jest jednak tylko postać fikcyjna?
0: Tak było wczoraj, jak będzie dzisiaj, to się okaże jeszcze przed godziną 20. Jakie byłoby pierwsze pytanie, które zadalibyście Małgorzacie Ostrowskiej? Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce, a ja przed 20 na pewno wręczę komuś bilet. 22 4 4 3 0.

0: Słońce Jamajki i Gombay Dance Band w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę w programie cała muzyka, ta sama chwila i Baim. Moi drodzy, a propos Beaty Kozidrak, no to oczywiście codziennie w Radiu Złote Przeboje o 12.30 możecie usłyszeć same największe przeboje lat 80. i 90. razem z Beatą Kozidrak, naszą nową redakcyjną koleżanką. Dzisiaj poznaliśmy niezwykłą historię jednego z największych przebojów zespołu Baim, czyli Co mi panie dasz. Kilka dekad na scenie, kilka zmian wizerunku, ale zawsze było drapieżnie.
1: Z każdą moją odsłoną to było rozpoznawalne, drapieżne, kobiece, a jednocześnie z charakterem. I za każdym razem, i to mężczyźni zawsze mówią, a była pani ubrana tak i tak wtedy. Myślę sobie, Boże, ja rozumiem kobiety, ale faceci, no... To jest ciekawe.
0: Z drugiej strony, no to może nie ma się co dziwić, w końcu to mężczyźni są wzrokowcami, prawda? Ta sama chwila i bajne.

0: Typical male, czyli typowy facet w Radiu Złote Przeboje, Tina Turner. Wtorkowa cała muzyka, za chwilę no trochę nietypowy facet. Na razie brzmi to bardzo tajemniczo, ale wszystko się wyjaśni, obiecuję, już za kilka minut.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Pięknie, Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę wilki, na zawsze i na wieczność. Robert Gawliński, czyli jak to ktoś ładnie powiedział, bardzo nietypowy facet. No bo jak mało który potrafi pięknie opowiadać o miłości. Zresztą kiedyś rozmawialiśmy o tym, jak poznał swoją szanowną małżonkę. Posłuchajcie.
1: Ona była pierwszą taką fanką właściwie mało znanego wtedy jeszcze zespołu Madame. Pierwszy występ nasz w 83 roku. Moniczka to nagrała. Później spotkaliśmy się w stodole. Ona przypadkiem trafiła do stodoły, my żeśmy szli na koncert do parku. Mieliśmy tam próbę i koncert, no i jak twierdzi moje kochanie, zakochała się we mnie od pierwszego wejrzenia. A później jak usłyszała, że to jest ten zespół, który tak bardzo lubi i tak dalej, no to później się okazało, że nosi znaczek w ogóle w klapie tego naszego zespołu, no więc no, później zaczęliśmy się spotykać, zacząłem ją odprowadzać do domu, no i jakoś tak.
0: Pięknie, prawda? Wilki na zawsze i na wieczność, teraz w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę okaże się, kto idzie na koncert Małgorzaty Ostrowskiej. Koncert w Katowicach, będą bilety.

0: Powiem szczerze, już nie pamiętam, kiedy Shade koncertowała ostatnio w naszym kraju. To był rok 2011 chyba. A propos koncertów, no to obiecałem bilety na występ Małgorzaty Ostrowskiej. 45 lat na scenie zobowiązuje. Koncert w Katowicach 25 maja, a zadanie było dość proste, wydawać by się mogło. Gdybyście spotkali w restauracji albo w kawiarni Małgorzatę Ostrowską, o co byście ją zapytali? No i sytuacja może się wydawać wydumana, ale okazuje się, że nie takie scenariusze pisze życie.
1: No więc, żeby było śmiesznie, miałam dokładnie taką sytuację. Byłam w restauracji, w której była Małgorzata Ostrowska wraz z synem. No i co? Może i pomyślałam, o co ją zapytać, ale prawda była taka, że mnie po prostu zamurowało i się nawet nie odezwałam. Skłoniłam tylko głowę i bardzo miły gest ze strony pani Małgorzaty, która również mi odkiwnęła. A o co bym zapytała? Chyba nie wiem, jak ona to robi, że w takim małym ciele tak wielka energia. Pozdrawiam, Marta.
0: No to posyłam bilety w takim razie, nie ostatnie na pewno w tym tygodniu. Warto słuchać Radia Złote Przyboje wieczorową porą. Oj, warto. Village People teraz.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia

0: Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Nasz dzisiejszy gość, gość programu Cała Muzyka, na każdej płycie brzmi inaczej. Ba, na każdej płycie nawet wygląda inaczej. No w końcu kobieta zmienną jest. Ania Wyszkoni i jej niezwykła muzyczna droga. Od zbuntowanej nastolatki po Annę Wyszkoni, którą znamy dzisiaj. Pewnego razu w muzyce, w roli głównej właśnie Ania Wyszkoni.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiejsza historia zaczyna się naprawdę dawno, dawno temu. Było ciepłe lato, choć czasem padało. Dzisiaj w pewnego razu w muzyce Ania Wyszkoni, która o muzyce marzyła od najwcześniejszych lat.
2: Tak, i wtedy, no powiedzmy, zaczęłam tę drogę taką bardziej profesjonalną, bo zaczęłam śpiewać w zespole, zaczęliśmy koncertować i zaczęłam też, powiedzmy, zarabiać. Chociaż wtedy to były naprawdę bardzo małe pieniądze, zaczynaliśmy i czasem dokładaliśmy po prostu do interesu, jak to się pięknie mówi. Natomiast z muzyką wiązałam moje życie już zawsze. Ja śpiewałam w przedszkolu, w szkole, na akademiach, gdzie tylko mogłam.
1: I jak to zwykle bywa na początku kariery, o wszystko musieli zadbać sami. Pierwsze kasety ze swoimi nagraniami rozwozili samochodem.
2: Rozwoziliśmy maluchem, nawet nie samochodem, tylko po prostu maluchem. Boże, nasze dzieci to nawet nie wiedzą, o czym ja teraz mówię. Graliśmy w domach kultury, w salkach katechetycznych, w garażach. Dzisiaj każdy ma swój komputer, młodzi ludzie tworzą przy komputerze w domu. My, żeby nagrać płytę, musieliśmy wejść po prostu do profesjonalnego studia, co miało też sporo zalet i ja się cieszę, że doświadczyłam tego, że jeszcze zahaczyłam o te takie nasze właśnie stare czasy.

0: Od czasu, kiedy zespół Łzy pojawił się na scenie, zmieniło się absolutnie wszystko, jeżeli chodzi o nasz rodzimy show biznes, ale oczywiście też zmieniła się sama Ania Wyszkoni. Jak po latach patrzy na tę Anię Wyszkoni z początków kariery?
1: Ten nasz taki wizerunek, troszkę niepoukładany, no wszystko działo się u nas bardzo spontanicznie, naturalnie. My nie pracowaliśmy ani ze stylistami, ani z dużymi wytwórniami. Wszystko robiliśmy tak, jak czuliśmy. Więc no, towarzyszyły nam wiecznie te glany, czarne skóry, czarne rozciągnięte swetry. No i ja też taka byłam, może dlatego przez jakiś czas później musiałam pracować na odczarowanie tego wszystkiego.
0: Ania Wyszkoni od lat rozwija karierę solową. Czy po kilku dekadach spędzonych na scenie czuje się artystką spełnioną?
1: I tak, i nie, bo kiedyś usłyszałam bardzo trafne sformułowanie, że człowiek spełniony nie ma już nic do powiedzenia, już gdzieś się wypalił. Ja wierzę mocno w to, że to jest bardzo dobry moment, bo jestem doświadczona, bardziej świadoma tego, co chcę przekazać, ale jednocześnie mam ciągle wiele do powiedzenia, wiele do przekazania i stąd też praca nad kolejną płytą i wiele koncertów i ciągła burza mózgów, co jeszcze ulepszyć, co zrobić, co dodać, żeby koncerty, czy płyty, czy piosenki były jeszcze lepsze.
0: I zapewne jednym z najbardziej przełomowych momentów w karierze Ani Wyszkoni był dzień, kiedy dane jej było wystąpić w Londynie, w sali, w której sama bardzo często słuchała innych artystów.
1: Tak, miałam po raz pierwszy wreszcie szansę wystąpić w Londynie i bardzo to przeżywałam. Zresztą wystąpiłam w sali O2 Indigo. W O2 byłam wiele razy na koncertach wielkich gwiazd i ogromnie przeżywałam ten moment, kiedy zobaczyłam, tam jest taki korytarz i w tym korytarzu wisiał plakat mój, reklama mojego koncertu. Tak strasznie to przeżywałam, to było naprawdę cudowne uczucie. I wierzę mocno w to, że będę miała jeszcze nieraz okazję pojechać do Londynu zagrać, bo koncert ja zaliczam do udanych.

0: Ania Wyszkoni od najmłodszych lat marzyła o byciu na scenie. Co ciekawe, bardzo często marzenia udawało jej się spełnić, zwłaszcza jeżeli chodzi o muzyczne spotkania z innymi artystami.
1: Jako bardzo młoda dziewczyna marzyłam o tym, żeby zaśpiewać Anię Ortodox. To mi się udało. Później już troszkę byłam starsza. Miałam przyjemność współpracować z Markiem Jackowskim, nagrać z nim duet, a potem tak właśnie nieśmiało powiedziałam, że chciałabym zaśpiewać z Michałem Bajorem i to też mi się udało.
0: Dzisiaj jeszcze na pewno o muzycznych spotkaniach Ani Wyszkoni z innymi artystami porozmawiamy, ale pamiętam, kiedyś zadałem Ani Wyszkoni pytanie o jej ukochane gwiazdy. No i na jednym z czołowych miejsc był wspaniały Sting.
1: Ja miałam przyjemność być na koncercie Stinga i jest to artysta dla mnie wybitny, ponieważ w swojej prostocie ma tyle do przekazania. To są po prostu dobre piosenki, dobre melodie. No i ten charakterystyczny głos, nie do zastąpienia absolutnie. I przychodzi mi po prostu, kiedy słyszę Sting, od razu przychodzi mi do głowy ten jego charakterystyczny zaśpiew. Roxanne!
0: Tak swoją drogą, to duet ze Stingiem, no to byłoby chyba ukoronowanie kariery. Chociaż jak się okazuje, sama Ania Wyszkoni za słowem kariera nie przepada.
1: Strasznie go nie lubię i zawsze podkreślam, że to jest taka moja artystyczna droga, muzyczna droga, pełna spełnienia moich marzeń. I rzeczywiście nie wiem, kiedy to wszystko się wydarzyło. Ale były to lata szczęśliwe, burzliwe, bywały też momenty przykre, ale wszystkie doprowadziły mnie do tego, gdzie jestem teraz i czuję się spełniona, czuję się naprawdę bardzo szczęśliwa i czuję, że to jest moje miejsce.
0: Ania Wyszkoni, nasze muzyczne spotkanie jeszcze się oczywiście nie kończy. Zostańcie koniecznie z Radiem Złote Przeboje.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje Kolor 90.4 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj Ania Wyszkoni. Na muzycznej scenie od kilku dekad tysiące koncertów, dlatego chyba całkiem uzasadnione jest pytanie, czy niektórych piosenek, zwłaszcza tych największych hitów, najczęściej granych w stacjach radiowych i na koncertach, nie ma przypadkiem, aby dość. Co często zdarza się przecież artystom.
2: No nie należę na pewno do tej grupy. Jestem wdzięczna, że takie przeboje mam w swoim dorobku i że mogę je prezentować i one właśnie budzą ten sentyment w publiczności. I mimo, że piosenkę Czy ten pan i pani wykonałam już tysiące razy, to zawsze cieszę się, kiedy płyną pierwsze dźwięki ze sceny, bo publiczność po prostu reaguje z dużym entuzjazmem i od razu śpiewa razem ze mną. To są takie chwile, które nadają też fajnego tempa koncertom, ale wiadomo, że są też takie piosenki, szczególnie właśnie na tych koncertach w salach, które nie są znane szerokiej publiczności, które nie były singlami, nigdy nie leciały w radiach, ale które mają pewien czar i ten czar właśnie w takich kameralnych miejscach bardzo się broni.

0: A dzisiaj pytań, i to również tych najtrudniejszych, na pewno nie zabraknie w pewnego razu w muzyce. Kiedyś zapytaliśmy Anię Wyszkoni, jaką jest mamą.
1: Ja staram się być mamą cierpliwą i staram się budować dobre relacje z moimi dziećmi. Czasami kosztem na przykład dobrych ocen w szkole. Staram się nie denerwować szybko. Raczej nigdy nie jestem zdenerwowana z powodu dzieci. Mogą to być sytuacje, kiedy coś denerwuje mnie, nie wiem, zawodowo, i to siłą rzeczy przenosi się jednak do domu. Ale od dzieci nigdy taka złość nie wychodzi.

0: Często w rozmowach z różnymi artystami zadajemy pytanie, skąd biorą pomysły i muzyczne inspiracje. Andrzej Piaseczny kiedyś przyznał, że żeby w ogóle zaczął pisać, coś się musi wydarzyć, coś musi przeżyć. Jak to jest w przypadku Ani Wyszgoni? Okazuje się, że bardzo podobnie. To, co dzieje się w jej życiu, znajduje odzwierciedlenie w piosenkach.
1: To jest najbardziej osobisty utwór w moim dorobku. Piosenka, którą ja nazywam moim muzycznym pamiętnikiem i jest to dokładnie opis jednego bardzo trudnego momentu w moim życiu. Co ciekawe, napisałam wtedy zwrotki. Z refrenem musiałam troszkę poczekać, bo chciałam, żeby refren był jednak pozytywny, żeby w tym refrenie pojawiła się siła i chęć, żeby iść dalej. I przyszedł taki moment, kiedy już te najbardziej trudne emocje opadły i pojawił się refren. I wtedy odważyłam się wykrzyczeć, że chciałabym oszukać los.

0: Dzisiaj muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat kariery Ani Wyszkoni. Kariery, która obfitowała w liczne zwroty i bardzo ciekawe przystanki. Jednym z nich na pewno był program Szansa na sukces przed laty.
1: Tak, to była taka przygoda po drodze. Ja bardzo chciałam zobaczyć ten program przede wszystkim od kuchni. Chciałam poznać nowych ludzi i rzeczywiście to mi się udało. Zaśpiewałam Długość dźwięku samotności, wygrałam ten program i nie byłam świadoma, jak bardzo mi to pomogło. Teraz już właśnie patrząc jako troszkę mądrzejsza i dojrzalsza artystka, wiem, że otworzyło mi to wiele drzwi. Poznałam właśnie wielu ludzi, którzy później pomagali mi na drodze artystycznej. Więc to nie była tak do końca tylko jednorazowa przygoda.
0: A skoro o przygodach mowa, to zapewne niektórzy fani Ani Wyszkoni zastanawiają się, jak potoczyłaby się kariera, gdyby historia związana z Eurowizją zakończyła się nieco inaczej.
1: Tak, wzięliśmy udział w takim przesłuchaniu tutaj na naszym krajowym rynku i zajęliśmy drugie miejsce. Dzisiaj bardzo się z tego cieszę, bo wydaje mi się, że po pierwsze nie byłam absolutnie gotowa na to, żeby pojechać i wystąpić na tak dużym konkursie. Poza tym przyznaję też dzisiaj, że to nie była piosenka, którą moglibyśmy tam o coś zawalczyć. Gdybyśmy wtedy pojechali, być może wybrano by nas bardziej ze względu na naszą popularność w kraju niż na samą piosenkę. A wydaje mi się, że jednak mimo wszystko jest to konkurs muzyczny.
0: No i ta historia może być dowodem na to, że czasami niepowodzenia w ostatecznym rozrachunku wychodzą nam na dobre. Ania Wyszkoni dzisiaj w pewnego razu w muzyce, ponieważ podróżujemy przez kilkadziesiąt lat kariery, no to musimy zapytać Anię Wyszkoni, czego słuchała, będąc małą dziewczynką, jak i później, gdy dorastała.
1: No w tamtym czasie Natalia Kukulska i Puszek Okruszek. To klasyk. Później w tak zwanych mini playback show, które zawsze organizowałam w domu dla moich rodziców, byłam Sandrą najczęściej. A potem przyszedł ten czas buntu i zaczęłam słuchać Kata, Kloster Kellera, troszkę takich mocniejszych dźwięków. Ale to było przejście takie, powiedziałabym, chwilowe, bo bardzo szybko okazało się, że jednak poszukuję tych łagodniejszych dźwięków i odkryłam Alicia Keys. A w tej chwili słucham naprawdę bardzo różnorodnej muzyki. Sięgam i po płyty popowe, takie stricte popowe, po pop-rockowe, ale również też po muzykę alternatywną nieraz.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: Cześć, siostrzyczko.
1: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
1: Ania.
0: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Historia, którą dzisiaj sobie opowiadamy w Pewnego razu w muzyce, zaczęła się w lipcu roku 1980 w Tworkowie, gdzie przyszła na świat dzisiejsza bohaterka, czyli Ania Wyszkoli.
2: To jest mała wioska na Śląsku, urocza miejscowość, w której wzięłam udział w konkursie młodych talentów. I właściwie od tego konkursu się wszystko zaczęło, bo potem razem z kolegą w garażu nagraliśmy utwór, którym on się wszystkim chwalił i tak malutkimi krokami doszłam właśnie do zespołu, bo ta płyta trafiła w ręce kogoś, ten ktoś przekazał komuś i ktoś przekazał komuś z łez. I tak trafiłam do zespołu.
1: I tak przed laty zaczęła się historia, która trwa do dzisiaj. Z tym, że na pewnym etapie ku rozpaczy wielu fanów zespołu Łzy, Ania Wyszkoli zdecydowała się na karierę solową, która trwa z sukcesami do dzisiaj. No ale wtedy fani zespołu Łzy zadawali sobie pytanie, dlaczego?
3: Mógłbyś zapytać, czy cię kocham, ale wtedy otwierasz otchłanie.
2: Chęć rozwoju i chęć pokazania ludziom troszkę innej twarzy. I rzeczywiście myślałam już troszkę wcześniej o solowej płycie. Nie czułam się gotowa, żeby przystąpić do nagrań i tak sobie ta myśl powolutku kiełkowała. I pewnego dnia zadzwonił do mnie szef firmy Jazz Boy i zaproponował współpracę z jednym z najlepszych producentów w kraju, Bogdanem Kondrackim. No, musiałabym być szaleńcem, żeby odmówić i po prostu wzięłam się w garść, zmobilizowałam się i ta płyta powstawała w bardzo szybkim tempie, a ja dzięki temu bardzo mocno się rozwijałam. I jednocześnie też zaczęły się rozjeżdżać moje drogi z zespołem, bo przede wszystkim na tym poziomie artystycznym byliśmy sobie coraz bardziej obcy. Ja wyrastałam powolutku z Agnieszki i Narcyza, a oni jeszcze chyba cały czas jednak

0: chodzić.
1: Ania Wyszkoni dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery. Kariery, która jak to zwykle bywa, zaczyna się przecież od dziecięcych marzeń.
2: Tak nie do końca świadome marzenia. Ja rzeczywiście zawsze podkreślam, że ja po prostu wiedziałam, że ja będę śpiewać i mimo, że miałam plan B, to jakoś tak nie do końca przyjmowałam go do wiadomości, że on w ogóle może istnieć. I rzeczywiście jako pięcio- czy sześciolatka już oznajmiłam rodzicom, że ja kiedyś będę występować na festiwalu w Opolu chociażby. I rzeczywiście oni to potraktowali z przymrużeniem oka. Aczkolwiek po wielu latach mój taki przyszywany wujek, znajomy moich rodziców, wyznał, że on zawsze wierzył, właściwie czuł, że ja osiągnę swój cel. Więc gdzieś ta pasja była tak głęboko zakorzeniona od samego początku, że to było widoczne, że ja po prostu muszę stać na scenie, że to jest mój drugi dom.

0: miałam 16 lat, tak. Właściwie zaczęłam już w przedszkolu, bo ja sobie upatrzyłam taki cel i konsekwentnie do niego dążyłam. Jakby nie zdając sobie tak do końca z tego sprawy, bo całe życie poświęciłam muzyce. Jak tylko miałam możliwość, występowałam. Miałam 16 lat, ale byłam gotowa i czułam, że temu chcę się poświęcić. Zrezygnowałam z imprez, nie chodziłam na dyskoteki. Troszkę też wtedy rozjechały się moje przyjaźnie z dziewczynami, bo one jakby miały zupełnie inne zainteresowania. Ja jeździłam na próby, potem zaczęłam koncertować, no i temu się poświęciłam.
1: Trwająca wiele lat kariera to, jak się okazuje, również bezustanna nauka. Nauka, która w przypadku Ani Wyszkoni zaczęła się bardzo wcześnie.
0: Przez wiele lat tańczyłam, uczyłam się tańca i to wiele mi dało, bo teraz z perspektywy czasu na to patrząc, wiem, że dzięki temu zdobyłam takie obycie ze sceną i to teraz na pewno procentuje. Dopiero jako 16-latka, kiedy trafiłam właściwie nawet nie tyle do zespołu Łzy, co do zespołu wokalnego w mojej szkole, w liceum ogólnokształcącym, zaczęłam swój głos trochę kształcić. Potem w 99 poznałam panią Elżbietę Zapędowską. Jeździłam na warsztaty. Poznałam też panią Jadwigę Trit, która wprowadziła rewolucyjne zmiany wręcz w mojej świadomości głosu.
1: Ania Wyszkoni dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Wspominaliśmy już o początkach w zespole Łzy, ale pewnie nie wszyscy wiedzą, że Ania Wyszkoni jeszcze przed zespołem Łzy startowała w castingu do innego zespołu, grającego na weselach.
0: A tak, to żadna tajemnica, nie dostałam się. Chyba na moje szczęście, bo kto wie, jak by się potoczyły moje losy, gdyby wtedy koledzy stwierdzili, że pasuję do tego projektu i że bardzo chcą ze mną jeździć i grać po wszystkich salach weselnych. Także nie mam dzisiaj czego żałować. Nie pamiętam już, co śpiewałam na tym słynnym przesłuchaniu.
1: No, ciekawe tak swoją drogą, ile takich tajemnic jeszcze dzisiaj ujrzy światło dzienne. Ania Wyszkoni dzisiaj w Radiu Złote Przeboje.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje Kolor 90.4 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery Ani Wyszkoni. I chociaż Ania Wyszkoni słowa kariera nie lubi, nazywając ją muzyczną drogą, no to jednak nie ulega wątpliwości, że każda droga musi się zacząć od pierwszego kroku. W przypadku Ani Wyszkoni być może tym pierwszym krokiem był jeszcze śpiew w zespole dziecięcym w rodzinnym Tworkowie. Ale jednym z najważniejszych kroków był oczywiście udział w programie Szansa na sukces. Czy programy typu Talent Show to dobra droga do kariery?
2: Ja myślę, że to jest tak naprawdę mały krok do tego, co może się później wydarzyć. Bo nawet zwycięstwo w takim programie jeszcze nie oznacza początku czegoś naprawdę wielkiego. Później przychodzi ta ciężka praca i udowodnienie, że wygrana nie była przypadkiem, że decyzja publiczności, widzów, jurorów była słuszna. I mamy takie przykłady, gdzie ludzie, którzy nie wygrywali takich programów, osiągnęli większe sukcesy niż ci, którzy je wygrali. Więc no jest to na pewno jakaś forma pokazania się publiczności i cieszę się, że ci młodzi ludzie w tej chwili mają takie możliwości. Za moich czasów była tylko Szansa na sukces, o której wspomniałeś. I ja też Szansę na sukces wspominam bardzo ciepło, ponieważ mam wrażenie, że w Szansie na sukces rzeczywiście stawiało się na talent młodszych lub starszych wykonawców, bo różni ludzie przychodzili do tego programu. Dzisiaj w Talent Show wiele opiera się na samym jury. To jury musi być bardzo ciekawe. Są piękne światła, wszystko miga i dodaje blasku. W sensie na sukces tego nie było. Stawałeś na małej, okrągłej scence i miałeś tylko mikrofon przed sobą. I w tym tkwiła siła tego.

0: A propos pytań, to w Radiu Złote Przyboje na pewno nie zabraknie trudnych pytań. Być może jednym z najtrudniejszych, jakie można usłyszeć, jest pytanie, czego w sobie nie lubisz. No właśnie, czego w sobie nie lubi Ania Wyszkoni?
1: Dobra, to są trudne pytania. Nie lubię w sobie. Wiesz, nie potrafię odpowiedzieć jednym słowem. Staram się polubić moje wady, żyć jakoś z nimi. Nie lubię w sobie takiej obsesji na punkcie czystości. Wiesz, ja mam coś takiego, że taki może przykład z życia codziennego. Ja muszę mieć wszystko posprzątane i dopiero wtedy usiądę i napiję się spokojnie kawy. To chyba odziedziczyłam po mojej mamie.
0: Skoro już zadajemy trudne pytania, teraz powinno być odrobinę łatwiej. Ania Wyszkoni, lubię się za?
1: Lubię się za swoją wrażliwość. Ona czasem oczywiście też przeszkadza, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy no jednak pędzimy przez życie trochę szybko. Ja jestem taką tradycjonalistką, nie jestem uzależniona od internetu, nie przepadam za Facebookami, Instagramami i za to siebie lubię, bo potrafię jakby w tym całym pędzie odnaleźć też taki czas na wyciszenie.
0: Ania Wyszkoni dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ania Wyszkoni, która o karierze wokalnej marzyła od dziecka, nawet będąc małą dziewczynką, oglądała przed laty festiwal w Opolu i zakomunikowała rodzicom, że na tej scenie kiedyś pojawi się sama.
1: Rzeczywiście tak było. Pamiętam dokładnie to wydarzenie. Moi rodzice oczywiście delikatnie się uśmiechnęli i przemilczeli, za co jestem szczerze wdzięczna. Chociaż kiedy przyszedł ten moment wyboru i stanęłam na tak zwanym rozstaju dróg i po jednej stronie miałam studia, po drugiej muzykę, wybrałam kierunek muzyka. Moja mama była bardzo niezadowolona.

0: A skoro już wspominamy sobie czasy dzieciństwa, no to pamiętam, jak to z Anią Wyszkoni rozmawialiśmy na tematy związane z wakacjami przed laty.
1: Pamiętam moje wakacje w Łebie. Bardzo ciężko było mnie wysłać na jakiekolwiek kolonie, obozy. I jako 14-latka pojechałam na kolonie pierwszy raz i właśnie do Łeby. I to był bardzo interesujący czas. Poznałam wiele osób, z którymi później przez dłuższy czas utrzymywałam jeszcze kontakt. I mam taki sentyment do tej miejscowości, rzeczywiście. Lubię tam wracać i zawsze jak jestem w okolicy, to właśnie zaglądam do Łeby. I jako dziecko dużo podróżowałam z rodzicami. Pamiętam, jak pojechałam do Niemiec, do mojej cioci. I pamiętam, że codziennie ona przynosiła takie świeże bułki i jadłam je z masłem i dżemem truskawkowym. I po prostu jak sobie myślę o tym, to od razu czuję ten smak w ustach. A teraz już jako dorosła kobieta też staram się dużo podróżować. Lubię odkrywać nowe miejsca, obserwować ludzi w różnych zakątkach świata. Jedne z najpiękniejszych wakacji przeżyłam na Kubie i oczywiście kiedy odpoczywaliśmy w hotelu było pięknie, ale najbardziej pamiętam wizytę w Hawanie, a właściwie to jak się zgubiliśmy w Hawanie. To była tak chwila grozy, ale skończyło się wszystko bardzo szczęśliwie i to były piękne wakacje. Potem właściwie teraz taki mój ulubiony model wakacyjny to podróże statkiem.
0: No, jedno nie ulega wątpliwości, o wakacjach moglibyśmy rozmawiać godzinami. Nasza podróż na pewno powoli się kończy. Pewnego razu w muzyce. Dzisiaj Ania Wyszkoni, czyli kobieta, która na każdej płycie jest inna. Kobieta, jak to ktoś ładnie powiedział, nieodkryta. Takich historii pewnie wraca.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Potrzebujesz ciuchów do prac w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana w najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój

Ukryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Baby, moi drodzy, powiem szczerze, próbowałem sobie przypomnieć, kiedy ostatnio się widzieliśmy z moim dzisiejszym gościem. No i wygląda na to, że to tak z 5 lat przynajmniej będzie. 5 lat?
1: No, całkiem możliwe, wiesz, też tego nie liczę. Tak jak nie liczę, ile trwa czas pracy nad płytą. Po prostu ma być robota zrobiona i dobijamy do brzegu.
0: No, o tym czasie związanym z pracą nad płytą albo płytami na pewno dzisiaj porozmawiamy. Adam Wolski, zespół Golden Life, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, dodam...
1: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Dodam od siebie tylko tyle, że to był maj roku 2019. No i nic nie wskazywało na to, że świat się tak bardzo zmieni. Pamiętam, jak to ostatnio się widzieliśmy, wspominaliśmy o upływie czasu. No i wszystko pięknie, tak sobie myślę, że jak policzymy to dokładnie, to wychodzi na to, że wy się zbliżacie do takiej no, zespołowej czterdziestki, nie?
1: No, pewnie będzie jeszcze 45, potem pewnie będzie 50.
0: To jeszcze chwilę.
1: Słuchaj, póki zdrowie dopisze, to my będziemy trwać, bo lubimy to, co robimy.
0: To jeszcze chwilę, a zacznę was określać mianem legendy, o ile już tak się nie dzieje.
1: Już tak się dzieje, już tak mówię właśnie, ale to miłe, to jest fajne, tak.
0: Aha. Ja pamiętam, a propos tego słowa, to legendarny Romuald Lipko przyznał, że legendą się po prostu zostaje często automatycznie, jak się jest na scenie długo. Słuchaj, nim pogadamy o nowościach, to tak chronologicznie pogadajmy o tym, co działo się przed laty, bo spotkałem się z taką teorią, że artyści z Trójmiasta przed laty dostawali jako pierwsi płyty z Zachodu i to dlatego byliście w Polsce prekursorami dobrego grania. Taki zawoalowany komplement. Komplement łyknął.
1: Znaczy wiesz, a raz, że łyknął, a dwa, że to rzeczywiście był fakt, bo marynarze jako pierwsi przywozili nam płyty i myśmy mieli większy dostęp do tego. Mhm.
0: Słuchaj, pogadamy o nowościach, ale też powspominamy sobie te prawie 4 dekady, jak to brzmi. Pamiętam, jak to, słuchaj, znalazłem gdzieś w internecie twoje opowieści dotyczące jednego z pierwszych, albo nawet i pierwszego koncertu zagranego w Warszawie, że po tym koncercie czułeś się jak David Bowie.
1: O Jezus, w życiu czegoś takiego nie powiedziałem, ale jeżeli tak powiedziałem, to fajnie, bo David Bowie, no to jest znacząca postać. Bardziej to chyba było tak, że pamiętam jeszcze Arek Pragłowski, który wtedy pisał do magazynu muzycznego bodajże, napisał, no cóż,
0: lepiej wygląda niż śpiewa.
1: Lepiej wygląda niż śpiewa. Utkwiło mi to w pamięci i pamiętam kiedyś, jak się spotkaliśmy, bo on się już wtedy przeniósł z Warszawy pod Augustów. Myśmy grali jakiś koncert właśnie w Augustowie, przyjechał do nas, zaprosił nas na swoją posiadłość, ugościł pięknie i pamiętam, a pamiętasz, co ty napisałeś? On mówi, no tak, pamiętam, ale rzeczywiście tak było wtedy. Wtedy nic nie było słychać po prostu, ale widziałem, że ten wokalista tam dosyć dobrze sobie radzi z wyglądem.
0: Co nie dośpiewa, to do wygląda, tak?
1: O tak, dokładnie.
0: Jakby to powiedział klasyk. Słuchaj, a propos Davida Bowie, to ty podobno miałeś bilet na jego koncert.
1: Który się nie odbył.
0: Nie, doszedł do skupu, bo nie było chętnych. To jest nie do uwierzenia po prostu.
1: To jest nie do uwierzenia, ale w naszym kraju jest wiele rzeczy nie do uwierzenia i rzeczywiście tak było. Tych biletów już nie pamiętam dokładnie, ile się sprzedało.
0: Tysiące.
1: Ale, no właśnie i pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z moim kolegą z Warszawy, który też zresztą kupił ten bilet i mówię, no to byłeś właśnie ty, byłem ja i jeszcze paru innych, mówię, ale koncert się nie odbył, to jeszcze na stadionie przy ulicy Traugutta, na moim stadionie Lechii Gdańsk.
0: Tak. Kawał historii polskiej i nie tylko polskiej muzyki. Adam Wolski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pewnie będziemy się łapać za słówka też odrobinę, bo znalazłem bardzo ładne zdanie, które padło w jednym z wywiadów. Zacytujecie: nie ukrywam, że lenistwo zespołu jest takim elementem, który będzie nam chyba zawsze przeszkadzał. Czy coś w tym temacie się zmieniło? To znaczy nie pytam, tak, czy zostaliście tytanami pracy, bo pewnie nie, ale...
1: Nie. Nie, ale przede wszystkim wadę zacząłem odbierać jako atut. Więc zamieniliśmy te nasze lenistwo po prostu pewien atut. Po cóż się spieszyć z wydaniem płyty, skoro niewiele osób tak na nią czeka. My tak naprawdę tą płytę nagraliśmy głównie po to, żeby pokazać, że coś tam mamy do powiedzenia w tej muzyce. Skleiliśmy te wszystkie utwory tak, jak chcieliśmy, wyprodukowaliśmy je tak, jak chcieliśmy i dopiero teraz położyliśmy płytę na stół i jest dostępna i jest i cieszy nas bardzo. Mhm.
0: Rok 2.7 Nieskończoność. Tym tytułem ucinacie chyba dywagacje na temat tego, dlaczego tak rzadko się pojawią.
1: No właśnie.
0: Dobrze odczytałem już tytuł?
1: Tak, oczywiście, że tak, ale oczywiście ta ósemka leżąca, co jest oczywiście znakiem nieskończoności, jest też ósmą naszą płytą studyjną, więc tak to też wszystko się bardzo ładnie połączyło. Poza tym bardzo lubimy, jak w tytule nazwa brzmi. Mhm. A tutaj fajnie brzmiało. Poza tym rok pisany przez Rock, muzyka rockowa, tak, Rock 2.7 Nieskończoność.
0: Ten znak nieskończoności, który sobie leży, to oznacza również, że od poprzedniej minęło 8 lat?
1: Wiesz co, nie wiem, musiałbym sobie... No, pewnie tak będzie, tak? Bo styczeń 2017 bodajże.
0: Mhm. Aha. Słuchaj, gdzieś znalazłem informację, że materiał na tę płytę powstał w ciągu 5 dni.
1: Tak, to jest bardzo prawdziwa informacja, którą pewnie ja sam przedstawiłem, bo tak było. Znaczy, może nie, że materiał powstał. Powstały tak naprawdę pomysły, gdzie pojechaliśmy, odstawiliśmy wszystkie telefony, mieszkaliśmy w bardzo fajnej leśniczówce w Wyszomorach. Mhm. I tam nikt do nas nie przyjeżdżał, nikt nam nie przeszkadzał, menadżer nam robił posiłki, a myśmy grali, bez przerwy grali. Kto tam miał jakiś pomysł, to wstawał, od razu brał gitarę i robiliśmy. I tak naprawdę mieliśmy tych pomysłów znacznie więcej, ale wybraliśmy tylko tyle, ile jest.
0: To spotkanie, które przypomina, pamiętam, Sylwestra, w którym kiedyś brałem udział, to się tak zaczęło jakoś po świętach Bożego Narodzenia, a skończyło grubo po Nowym Roku.
1: No, słuchaj, u nas tak to było, że wiesz, te pomysły musiały jeszcze oczywiście bardzo mocno ewoluować. Potem pojechaliśmy do studia w Kolbudach, tam ponagrywaliśmy bardzo dużo fantastycznych dźwięków, później się okazało, że jednak nie, że jeszcze raz wejdziemy do studia i jeszcze raz będziemy to nagrywać, a potem pojawiła się wizja, a może taki producent, a jednak nie, a jednak tak i to wszystko trwało, tak? Potem były jeszcze bardzo mozolne miksy, a poza tym, co my nie gadać, jednak w zespole pięcioosobowym to nie jest takie proste. Bardziej, że my się szanujemy i słuchamy siebie i zawsze dążymy do takiego konsensusu całościowego. Mm-hmm. Czyli każdemu musi się podobać.
0: Adam Wolski dzisiaj w programie Cała Muzyka. Za moment porozmawiamy o tym, jak może wyglądać przyszłość muzyki.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 90.4 FM.

0: Tu Radio Złote Przeboje, dzisiaj w programie Cała Muzyka, Adam Wolski. Nowa płyta zespołu Golden Life, płyta również winylowa. Słuchaj, muszę ci zadać jedno pytanie, bo kilka razy zadawałem to pytanie między wierszami różnym artystom i powiem ci szczerze, że odpowiedzi trochę mnie niepokoją, bo okazuje się, że część artystów, z którymi rozmawiałem, gdzieś z tyłu głowy mam myśl, że być może następna płyta już będzie bez nośnika. Czy wy się zastanawialiście kiedyś nad tym?
1: Nie. Ja zresztą jestem tradycjonalistą. Do dzisiaj kupuję kasety, płyty CD i płyty winylowe. I tak zawsze będzie. Chcę mieć zawsze nośniki. A poza tym artyści baczną uwagę zwracają teraz, co wydają, jak wydają. I to naprawdę cieszy ludzkie oko.
0: Mm-hmm. Ja pamiętam, czytałem komentarze u was na Facebooku i ktoś zadał pytanie, czy w serwisie streamingowym pojawi się jakaś płyta, już nie pamiętam, która. Okazało się, że jej tam nie ma.
1: Nie ma, tak. Nie do końca są wyjaśnione prawa naszych pierwszych płyt. Mamy tam, że tak powiem, pole minowe, po którym staramy się przejść do celu, ale nie jest to takie proste. Ale od jakiegoś czasu mam kontakt z człowiekiem, który nam uporządkuje to wszystko i mam nadzieję taką, że niedługo będę mógł napisać post, że wszystkie płyty Goldenów są
0: wrzucone
1: w streamingu.
0: Tak. Słuchaj, ja pamiętam.
1: Bo to ja wiem, że to dzisiaj jest bardzo potrzebne, przede wszystkim takiej szybkości dojścia do tego, co chce się po prostu posłuchać już teraz, w danej chwili.
0: Mhm. Ja pamiętam wasz początek, mówię o tym fonograficznym. Zespół Golden Life zwyciężył w czterech kategoriach. To był tak: zespół roku 91, najlepszy debiut, najlepsza płyta, najlepsza okładka. Czy taki sukces was paraliżował przed laty, czy dodał wam skrzydeł?
1: Jak to nie, raczej dodał nam skrzydeł i tak naprawdę po płycie Midnight Flower stwierdziliśmy, fajnie, tylko wszyscy mówią, że my nie jesteśmy z Polski, nie? To zróbmy coś, żebyśmy byli z Polski. Ja mówię, to spróbujmy zaśpiewać po polsku i pamiętam wtedy na moich urodzinach powstał pomysł zaśpiewania coveru Marka Jaskowskiego, i się zaczęło, tak? Już na film Nedlock były polskie pieśni, a teraz to już zobacz w ogóle naszej ostatniej płycie, na ósemce są wszystkie teksty w języku polskim.
0: Słuchaj, ja spotkałem się z opinią, że waszej debiutanckiej płyty odbiorcy nie do końca zrozumieli, że trochę wyprzedziliście czas.
1: No, ale to fajnie, tak? Bo płyta niezrozumiana, to znaczy tak długo będę słuchał, aż w końcu zrozumiem, tak? Pamiętam, był nawet pomysł taki powstał, żeby właśnie ominąć te wszystkie procesy prawne, żeby wejść do studia i jeszcze raz nagrać Midnight Flowers. Ale stwierdziliśmy i z Bodkiem, i z Pastelem, że nie. To właśnie chodzi o to, żebyśmy my dali tym ludziom dokładnie to, co wtedy powstało. Oni na to czekają. W wersji cyfrowej, w wersji winylowej, tak, w wersji kompaktowej. No te płyty tam rzeczywiście osiągają jakieś astronomiczne sumy.
0: Przypomnijmy jeszcze raz, debiut to był tak, zespół roku 91, najlepszy debiut, najlepsza płyta, najlepsza okładka, potem była druga płyta i po tej drugiej płycie dzwoni do was Marek Jackowski.
1: Ja nie wiem, czy on do nas dzwoni, bo myśmy tak naprawdę bez żadnego pytania wzięli tą piosenkę, zrobiliśmy
0: to
1: ją.
0: To były takie czasy.
1: To były takie czasy, poza tym wiesz, jakby każdy może, oczywiście nie szkaląc po prostu utworu. On zresztą sam przyznał, że myśmy go zrobili genialnie, nawet pamiętam w 92 roku, jak graliśmy razem na festiwalu w Żarnowcu, zaprosił mnie na scenę.
2: Gdzie jest ten, który to śpiewa?
1: Ja mówię, to ja. No to chodź, wyjdziesz z nami. No i pamiętam, że wtedy właśnie wyszedłem i nasz gitarzysta tańczył na scenie z Korą, a ja śpiewałem razem z Markiem. Bardzo fajny spontan, ludzie się świetnie bawili. Także myślę, że raz, że myśmy i Markowi zrobili taki też fajny ukłon, a dwa, Marek sam przyznał, także numer fajny i fajnie wam to wyszło tak młodzieżowo.
0: No energetycznie to jest zupełnie inny poziom, tak. Słuchaj, nie brakuje wam tych takich, nazwijmy to, beztroskich czasów, kiedy rynek muzyczny, fonograficzny właściwie nie istniał?
1: Wiesz co, czy ja się cieszę z tego, co jest, tak? Bo ja cały czas to robię, więc Może nie jest to takie spektakularne jak kiedyś, tak? Bo kiedyś rzeczywiście tych zespołów było mniej. Te firmy fonograficzne też troszeczkę inaczej działały na innych płaszczyznach, tak? Kiedyś przenosiłeś materiał i oni się zajmowali wszystkim po prostu, tak? Był teledysk, były wywiady, koncerty, no wszystko się działo, tak? Dzisiaj trzeba samemu o to wszystko po prostu powalczyć. Niejednokrotnie spotykam się z tym, że radia mówią, nie, ale ja nie chcę waszych nowych piosenek. Ja mam 24, ja mam dobra, helikopter, to mi wystarczy naprawdę. Ale mamy coś nowego, byśmy chcieli nowe pokazać światu. A to nie.
0: No.
1: No i tak właśnie jest. No więc musimy się przebijać i dzięki wam właśnie, Radio Złote Przyboje, przybijamy się.
0: Ja się tak zastanawiam właśnie, a propos nowości, na ile miarodajny jest sposób badania nowych utworów. No bo tak dzwonisz do kogoś, puszczasz mu tam kilkadziesiąt sekund.
1: To jak można to czytać?
0: No właśnie.
1: Umówmy się. To tak jakby ktoś ci kazał, wiesz, się wypowiedzieć na temat samochodu, który ci po prostu tak śmignie po prostu na ulicy i masz po prostu określić, jaki ma, wiesz, silnik, moc i po prostu wygląd i w ogóle wszystko. No nie da się. Nigdy się słucha.
0: Na szczęście w Radiu Złote Przeboje gramy zgodnie z nazwą Złote Przeboje tylko i wyłącznie. Słuchaj, pamiętam, jak jakiś czas temu rozmawiałem z Tomkiem Lipińskim, który przyznał, że nie myślał na poważnie o tym, że po latach będzie się dalej zajmował muzyką. Jak to było z tobą? Kiedy się zorientowałeś, że to być może jest zajęcie na dłużej, może na całe życie?
1: Wiesz co, to ja dosyć szybko, bo pamiętam, takie pierwsze symptomy się pojawiły, jak miałem 9 lat. Wygrałem festiwal piosenki wakacyjnej i pamiętam, pierwszy raz wystąpiłem otwierałem jarmark dominikański w Gdańsku. Nawet siostra mi ostatnio wysłała taką fotkę. A ty wiesz, kto tam jest? To jesteś ty. A ja mówię, co ty, przecież tyłem stoję. No nie, ale ja wiem, ja pamiętam. A ja mówię, no dobra. No, no i pamiętam, rodzina taka dumna, tam wieczór wybrzeża, pamiętam, trzymane gdzieś tam, wiesz, w szufladzie, pokazywanie, chwalenie się. No, a potem przyszedł czas jakichś takich pierwszych bendów nowofalowych, mając lat 15-16. Oczywiście wtedy dosyć mocno postawiłem na piłkę nożną, ale muzycznie też cały czas się kręciło to wszystko, aż do takiego momentu, w którym właśnie Magda Kunicka, czyli Burdel Mama, słynnego burdla na Suchaninie, pokazała chłopakom, czyli Pastylowi, Bodkowi, że jest taki wokalista, któremu warto się przyjrzeć. No i wtedy, pamiętam, zaczęliśmy wspólnie pracować i nagraliśmy pierwszą płytę Midnight Flowers.
0: Adam Wolski dzisiaj w Radiu Złote Przyboje. Jeszcze się nie rozstajemy, za moment wracamy do rozmowy.
3: Radio Złote Przyboje Kolor 90.4 FM.

0: Tu Radio Złote Przyboje. Dzisiaj w programie Cała Muzyka. Adam Wolski, zespół Golden Life. Bardzo ładne zdanie znalazłem w jednym z wywiadów z tobą. Znowu cię zacytuję. Koncertów jest za dużo, płyty jest za dużo, Spotify'e, talk show'y zabiły głoda. Jak wszyscy są najedzeni, to każde kolejne danie już jakoś nie smakuje. Tobie czasami się marzy poczuć jeszcze raz to mrowienie, jak się wracało do domu ze świeżo zakupioną płytą, na którą się polowało na przykład kilka miesięcy?
1: Ale wiesz co, ja zazwyczaj tak mam, że ja poluję na płyty. Zazwyczaj co niedzielę chodzę na taki mały ryneczek w Warszawie i tam bardzo, bardzo mocno myszkuję i znajduję coś, czego na przykład nie mam, a czego szukam od wielu, wielu na przykład lat, nie? To jest tak, że to wszystko mieszka w mojej głowie. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że sobie powtarzam niektóre tytuły i mam po 2-3 sztuki. Ale mnie to cieszy. Mnie cieszy kopanie się, czyli takie, wiesz, przekopywanie internetów, przekopywanie tego wszystkiego, żeby taką płytę zdobyć, a to, że na przykład tego nie można kupić w Polsce, trzeba zamawiać, ściągać się z zagranicy i tak dalej, więc ten głód cały czas jest, ale rzeczywiście efekt takiego przejedzenia tych Spotify'ów, tego wszystkiego jest ogromny, ale to bardziej chyba mówię o takiej skali globalnej, tak? Bo u mnie cały czas ten głód jest, ja cały czas podążam i szukam po prostu czegoś, czego nie mam, a co bym chciał mieć.
0: Dla wszystkich miłośników fizycznych nośników to będzie bardzo ważne pytanie. Jak pachnie wasza płyta?
1: No, fabryką. Nie, no, generalnie słuchaj, płyta zarówno CD, jak i winylowa świetnie brzmi. To było dla mnie bardzo kluczowe. Okładka też jest fajna i bardzo fajnie się na to patrzy, biorąc pod uwagę chociażby jak wyglądała siódemka, to ta płyta wygląda no, bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Ale co jest najważniejsze, to że tej płyty się fajnie słucha i bez względu na to, czy położysz wiesz, stronę B na talerzu i zaczniesz słuchać jej od strony B, czy od strony A, tak jak trzeba zresztą słuchać, to ta płyta naprawdę brzmi świetnie i polecam każdemu, bo to jest taki dobry, fajny powrót do rockowego, mocniejszego troszeczkę grania przez grupę Golden Life.
0: Płyta dobrze rokująca. Adam Wolski dzisiaj w Radiu Złote Przyboje. Słuchaj, zajrzymy teraz na jedną z poprzednich waszych płyt, bo macie na koncie piosenkę pod tytułem Celebryta.
1: Tak jest.
0: Ja trochę przekornie zapytam o popularność i rozpoznawalność, bo znalazłem taką historię, którą kiedyś opowiadaliście, że ludzie przychodzą na wasze koncerty, słyszą na przykład, nie wiem, Helikopter, czy też Dobra i mówią: kurczę, nie wiedziałem, że to oni. No. To dobrze czy źle?
1: Wiesz co, szczerze? Tak i nie. Znaczy, w sensie dobrze o tyle, że nagle mogą po prostu, wiesz, usłyszeć coś, co znają i zobaczyć, kurczę, nie wiedziałem, że to oni, tak? Czyli w tym momencie nas poznają na nowo, tak? A my na każdym koncercie dajemy dosyć taką sporą dawkę emocji, po czym ci ludzie przychodzą, kupują nasze płyty, bo zawsze sprzedajemy, zawsze wozimy w busiku płyty, kupują te płyty, biorą autografy, robią sobie zdjęcia i oni są już nasi kumple, wiesz, nawet nie fani, tylko kumple, oni wtedy przychodzą, a pamiętasz to, a byliśmy tu, byliśmy tam. To są naprawdę bardzo fajne emocje, więc ja się cieszę, że ci ludzie po prostu poznają zespół Golden Life. Kurczę, ja nie wiedziałem, że to oni. Fajne to jest.
0: W jednym z wywiadów powiedzieliście, że w zespole, zresztą ten wątek pojawił się już dzisiaj, że w zespole działacie demokratycznie i wszystko robicie razem. Nie ma kapitana? Pytam, bo ktoś kiedyś ładnie powiedział, że sztuka nie lubi demokracji jednak.
1: Wiesz co, sztuka może nie lubi demokracji. To jest tak, że faktem jest, że ja tam z racji tego, że pewnie śpiewam, wszyscy wskazują, że ja jestem liderem. Ale tak nie jest oczywiście. Liderem są wszyscy i z każdym zdaniem się liczę, ale rzeczywiście to ja tam na tym froncie zarządzam i tylko żebyś mnie źle nie zrozumiał. Ja nie rządzę w zespole, rządzimy wszyscy i wszyscy jakby wspólnie ustalamy i strategię, ale na przykład na wywiady idzie Wolski, a Wolski musi śpiewać, Wolski musi gadać, a kto tam ma iść tam przed koncertem, jest jakiś, a to Wolski ma coś do powiedzenia, nie? No i wiesz, i niejako sam się stałem przez to, że wykonuję taką robotę, a nie inną, czyli stoję na tej scenie i śpiewam, stałem się takim właśnie samozwańczym po prostu liderem, chociaż, tak jak przyznaję cały czas, nie jestem liderem, liderem jest cały zespół.
0: To może bardziej rzecznikiem prasowym jesteś.
1: No, bardzo ładnie to ująłeś, tak, dokładnie. No.
0: Adam Wolski dzisiaj w programie Cała Muzyka, za moment porozmawiamy o pasjach tych pozamuzycznych.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 90.4 FM.

0: Adam Wolski dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, pewnie nie wszyscy wiedzą, że jedną z twoich pasji jest wino. Znalazłem taką informację.
1: To ci pracuję od wielu lat z takim moim, właściwie już teraz mogę powiedzieć, kolegą. I rzeczywiście handlujemy winem, dobrym takim winem, którego nigdzie nie ma, tylko u nas jest.
0: Aha.
1: W sensie sprzedajemy też do innych sieci, ale w bardzo rzadkich ilościach i głównie w sklepie w Izabelinie.
0: Mhm.
1: Jest cała paleta tych win. Ja już tam pracuję, ponad 10 lat będzie.
0: Ale to jest robione przez was, czy sprowadzacie
1: to
0: tylko?
1: Jest sprowadzane. Hiszpania, Włochy, Portugalia, Niemcy, Austria, Nowa Zelandia, różne. Tylko że tak jak mówię, no tego się nie kupi, że tak powiem, w sieciówkach, tak to wino troszeczkę innej kategorii, nieco wyższej.
0: Czy to zainteresowanie winem zmierza w kierunku, nie wiem, winnicy w Toskanii?
1: Nie, no bez przesady. Na to jeszcze mi nie stać.
0: To może...
1: Ale gdyby tak było, to czemu nie tak, bo to jest akurat bardzo fajna robota.
0: Mhm. Mi się zamarzył ostatnio dom na półwyspie Pelješac w Chorwacji, no ale na marzeniach się skończyło, bo jak sprawdziłem ceny, to mnie na to nie stać, niestety. Skoro mówimy o fascynacjach, to muszę cię zapytać o te muzyczne, bo podobno jazzowo ostatnio jest u ciebie.
1: Znaczy, to jest tak, że ja się uczę cały czas tego jazzu. Faktem jest, że jestem już na takim etapie, że zaczynam go lubić, zaczynam go rozumieć i zaczynam go kolekcjonować. Także, aha, wiesz, to już jest ten etap, gdzie mogę powiedzieć, że no tych płyt już troszeczkę mam, nie?
0: Aha. Ale to nie oznacza, że następna płyta Golden Life będzie płytą jazzującą.
1: Nie, słuchaj, to jest tak, że ja słucham różnej muzyki od, nie wiem, formacji Yellow poprzez, wiesz, bardzo ostrego rocka typu Pantera czy Tool, tak? I to wcale nie znaczy, że my tak będziemy grać. To chodzi o to, że po prostu, no, ja lubię dobrą muzykę, tak? I w każdej jakby dziedzinie jest po prostu, wiesz, coś smakowitego, tak?
0: Mm-hmm. Dobrze, nie będziemy na razie wybiegać w przyszłość. Póki co jeszcze ciepła płyta Rok 2.7 Nieskończoność. Powiem szczerze, bardzo mi przypadł do gustu wasz cykl na Facebooku. Co oni śpiewają? Gdzie tłumaczycie grupowo, o czym są wasze kawałki? Naprawdę mnie to ujęło, powiem szczerze.
1: No to cieszę się bardzo, że no bo to akurat ja pisałem, więc fajnie, że fajnie, że tak to odebrałeś. No, super.
0: Premiera płyty zbiegła się z twoimi urodzinami kolejnymi.
1: Taki prezent sobie Wolski mach.
0: Tak. Powiedz mi, czy ty wzorem Muńka Staszczyka urządzisz sobie, jak przyjdzie pora świętować nieco okrąglejsze urodziny za 3 lata? Zafundujesz sobie koncert pod tytułem 60 Adama, tak jak była 60 Muńka?
1: Któż to wie, no wiesz, jeżeli będę na tyle popularny jak Muniek, to może coś takiego zrobię, ale no, już chyba nie jestem.
0: Nie krygujmy, no.
1: Nie, ale tak szczerze, wiesz co, urodziny to jest specyficzna sytuacja, bo z jednej strony się cieszę tak, że dotrwałem w szczęściu, zdrowiu i tak dalej, a z drugiej strony taki smutek, że znowu starszy jesteś, chłopie, nie? O ten kolejny rok.
0: Mm-hmm.
1: I kiedyś te urodziny to jedna wielka balanga, impreza i w ogóle super, super, a dzisiaj to już tak troszeczkę inaczej człowiek na to patrzy. Inna perspektywa.
0: Ja pamiętam, z Robertem Gawlińskim się kiedyś rozmawialiśmy na temat właśnie okrągłych takich urodzin typu 40-50. No i on przyznał, że przy okazji 40 miał takiego strasznego doła.
1: No, pamiętam, że tak, 4 dychy to też było coś takiego
0: lekko
1: kluczowego.
0: Traumatyzującego, czy nie?
1: Znaczy, wiesz, to już nie pamiętam teraz tak mocno, czy to było takie, wiesz... Nie chcę teraz po prostu zgadywać, jak to było.
0: A 50 jak przebiegła?
1: No nie, 50 podobnie jak teraz, 57, także spoko.
0: Zapraszamy na Facebooka, bo tam, tak jak już wspominaliśmy, cykl, który mnie przynajmniej bardzo przypadł do gustu, czyli co oni śpiewają, czyli tłumaczycie zespołowo, o czym są piosenki z waszej ostatniej płyty. Bardzo mi się to podoba.
1: Ja to zrobiłem też celowo, żeby nie umieszczać w ogóle tekstów na płycie, tylko właśnie je opisać w internecie, tak? To wtedy też będzie inaczej, po prostu się celebrowało, bo najpierw się właśnie opowie o tych tekstach, a potem się włączy płytę i będzie się też można
0: dowiedzieć, co autor miał na myśli.
1: Tak, tak, co tam właśnie ci artyści o tym myślą, a co myślę ja też. No. Uh-huh. Więc no to zawsze jest takie osobliwe. Każdy przecież odczuwa po swojemu tak.
0: Słuchaj, muszę cię na zakończenie zapytać o jeszcze jedną rzecz, czyli sztuczną inteligencję, która robi zawrotną karierę ostatnio. No wystarczy wspomnieć wywiad nieistniejącej dziennikarki z nieżyjącą Wisławą Szymborską. Powiedz mi, czy artyści, muzycy postrzegają AI jako błogosławieństwo czy przekleństwo?
1: No, czy jako przekleństwa, czy ja to tak po prostu postrzegam. Nie? Nawet pamiętam, był taki pomysł, żeby ta płyta nosiła nazwę Bez AI. Nie? I to jeszcze tak było śmiesznie zrobione, że kolega wpadł na pomysł zrobienia takiej układki w formie pudełka od jajek. Nie? I miał być napisane Bez jaj. Nie?
0: No to no, słuchaj, to na następną będzie, jak znalazł ten pomysł, tak mi się wydaje.
1: No tak, ale jakoś to chyba było zbyt mało czytelne, poza tym właśnie chłopaki stwierdzili, że no my nie chcemy, żeby nas tak łączyli z tym, z tą po prostu nową modą, nie? Mm-hmm.
0: No, mam nadzieję, że następnego wywiadu z zespołem Golden Life nie będzie prowadziło AI, tylko jednak żywy człowiek. Mam nadzieję.
1: Tak jest.
0: Tak jest. Słuchaj, pięknie ci dziękuję w takim razie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że do następnego spotkania nie dojdzie za 6-7 lat.
1: Proszę nas zapraszać częściej. My generalnie cały czas jesteśmy do dyspozycji. Ja jestem zawsze gotowy, otwarty i chętny do rozmów.
0: No to jesteśmy umówieni w takim razie wstępnie.
1: Tak jest.
0: W najbliższej, dającej się przewidzieć przyszłości. Adam Wolski, Golden Life. Pięknie dziękuję.
1: Pięknie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 F.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: Nam chodzi odgłos paszczą. O.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więcej.

0: But you're just a boy.
1: Radio Złote Przeboje.